Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo

0: Powiedzcie mi nowineczku, jaką tam słychać.
1: Sto sześć i sześć gorleci, sto trzy i wisem polkowyci.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Mamy wieczór, piatnycia, czwarty dzień września 2023 roku i zaczynamy audycję treświty. Dneska już mamy odtynok numer 1228. No, już sme z wami tak naprawdę 6 roku. My, znaczy ja, przypomnę Jakub Zygmunt, Seweryan Kosowski i Demko Hanowski. Od to tych 6 roków właśnie z wami sme na antenie LEM FM, nachrywamy to ty programy, besidujemy wam na różne temy i puszczamy muzyku. Każdy kus po swojemu. Wedę swoju czast, no i znate dobrze, że ze mną to może te striczaty się w każdą seredę wieczorem i w każdą piatnyciu. No i zaczęli smechnecznie odtynok od muzyki po italiańsku, ale nie był to italiański ensemble, a ormiański. Kus pomieszane, ale no taki jest właśnie ten ensemble, a nazywa się Ladaniwa. One produkują muzykę po ormiańsku, oczywiście po angielsku, ta i tyż czasem po francuski i po italiańsku. Słuchaliśmy teper właśnie italiańskiego utworu Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. No a teper posłuchamy dasz to tyż z romańskiej rodyny, ale po rumuńsku. To bude Madalina Pawal i śpiewanka Pidna Hołowką Katati do Rule Alt Lotz. A pak zmieniamy już klimat muzyki. Jechamy na daleku piłni do Laponii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku. To bude śpiewanka Pidna Hołowką do Belis.

i wertam do Was, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie. Słuchaliście muzykę z Laponii. To była artystka Madi, śpiwanka pidnachołówką do Belis, a rańsze pustyłem Wam po rumuńsku Madalinu Pawal i utwir pidnachołówką Katadido Rule Altloc. Już czwarty den września wernuliśmy do Was, drodzy słuchacze, po wakacyjnej przerwie. No i chneszni den to je już 247 den toho roka. Mamy 36 tydzień 2026 roka, a do Sylwestra leżyło nam się 118 dni. No, chneska z Hicącia był o 5.52 za hit w Warszawie o 19.17 prochodył. Den chneska był dołhi na 13 chodyn i 25 minut. Iszczy sud to ty dny takie kusprymne, dołhy to ty weczery, no może ne bar spisny zaś sącią, ale i tak no je czym się zahopluwaty. No bo koli prydę to ta zmina czasu piznym żołtniom, no to tołdy to już faktycznie poczujemy, że budę po południom temno. Trzeba jeszcze dopowisty, że mamy pit astronomiczny wschladom iszczy lito i to ta pora roka, budę znamy prez 19 dny. A teper jeszcze posłuchamy muzykę, drochy słuchaczy. Perednamy Mari Juriens z Estonii. Puszczu wam śpiwanku Aga Samas. No a jak już trymamy się ugrofińskiej derżawy i ugrofińskich jazykiów, to posłuchamy jeszcze Maustetytyt z Finlandii. To bude zas śpiwanka pidnachołówką Salat Tusuru. Zatem liszam was z tą ugrofińską muzyką i wertam o paroch minut.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Słuchali ste śpiewanki w fińskim języku. To był ensemble Mausty Tytyt i śpiewanka Pidna Hołowką z Sala Tusuru. Rańsze pustyłem wam po estońsku, znaczy też w ugrofińskim języku, śpiewanku artystki Marii Juriens. To była śpiewanka Pidna Hołowką Aga Samas. Doroch, właśnie teraz przyszedł czas, żeby powiste, jaką mamy na premier riczny ciuchneska, a mamy riczny ciuch urodyn ważnocho dla Rusyniu Słowacji Czołowika. Dokładnie chneska, 4 września 1934 roku wrodył się Jan Chryb. Znamy Jocho właśnie z Praszywskoj Rusy. Wrodył się win w sele Prawrywci, które późniejsze zjednali się z osełą Repeju. Wszystko idę pro okres Midzilabirci. Jan Chryb w mer 24 listopada 2015 roku. Znamy Jocho jak uczytela, autora pierwszego rusyńskiego bukwaria i czytanki w rusyńskim języku, jaki wozniknął po 1989 roku, jaki też znamy Jocho jako autora wieloch rusyńskich uczebników i też był win za życia aktywnym organizatorom kulturnoho i edukacyjnoho żywota Rusyniu na Słowacji. Zatim chneska no, wspominamy Jocho osobu przypomnu Jana Chryba. No a jakie mamy jeszcze chneska świata? No mamy jedno bardzo ciekawe i związane z pewną taką jedną częścią naszego zdrowia. A proszę dokładnie budę besida, to nie zdradzam, budte znamy. Posłuchamy po klasztor muzyki, budę muzyczna perwa, posłuchamy ansamblu mikromusik i śpiwanki po polsku, pidna hołówką kamień na kamieniu. Pak puszczu wam połem kiwskie ansambl NLM i śpiwanku pidna hołówką aty myla.

Skończyła się muzyczna przerwa drogi słuchaczy, trwat program Tryświty. Wyśwituje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy dwóch śpiwanok. To ta, która przed chwilką skończyła się. To była śpiwanka Połem Kiwskie Ensemble Enlem. Pustył ją wam. To był utwór Pidna Hołówką A Ty Myla. Rańsze słuchaliśmy polskoho ensemblu z Wrocławia, dokładniej Micromusic i ich śpiwankę Pidna Hołówką Kamień na Kamieniu. No i powiem wam przed przerwą, że teper perejdzie do takiej temy prochneśnie świato, związane z taką jedną czastią naszego zdrowla, a dokładnie idę pro seksualne zdrowla. Dneska mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowla. Jest to świato praznowane sztoroka 4 września. Jest to taka światowa, globalna inicjatywa, która promuje bilszu świadomist, taką sospilną świadomist tyka juczu seksualnego zdrowla w ciłym świti. Świato było zapoczatkowane światową organizacją seksualnego zdrowla w 2010 roku. Hołowno cil toho świata to łamania tabu i strachu związanych z seksualnością, ta promowania otwartej komunikacji na temu seksualnego zdrowla. Światowy zasięg inicjatywy jest imponujący, bo praznowania już po to tych 16 rokach prochodziat w 60 derżawach. Sąd on wedeny różnymi organizacjami, różnymi instytucjami. Sąd organizowany da jak edukacyjne podii, sąd to tak naukowy konferencji, warsztaty, artystyczne wystawy, sospilne kampanii. No każdy rik przynosi nowu temu, nowu taką hołowną temu toho świata, która koncentruje uwagę na konkretnych częściach naszego seksualnego zdrowia i seksualnych praw. No, wse tak dumamy pro różne świata, jak sód prochodiac, sód prasnowany sztoroka, sztodenni w różnych czastach świta. No i właśnie 4 września sztoroka, już od 16 roku mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowla. Drogi słuchacze, posłuchajmy te perkus muzyki, a pak budemy budować braty w małą podorosz. Pojechamy sobie na takie ostrowy, które nazywają się Komory, które nachodzą się na Indyjskim Okeanie. Aż to bilsze możemy powisty prototu derżawu, no to doznate się po krótkiej pererwie. Peredwamy Ottawa Jo. Posłuchamy ich śpiwankę Pidna Hołówką Lezginka, a pak puszczu wam ensemble Sybirii Otyken. To bude śpiwanka Pidna Hołówką Legend.

Skończyła się muzyczna przerwa drogi słuchacze, słuchale z te ansamblu Otyken, ansamblu jakiej pochody z Sybirii. To była śpiwanka w czułymskim języku, to jest to barsne wielki język, jaki należy do turkijskiej rodyny, jest podobnej do kazachskoho, uzbeckoho, czy tureckoho języka, no ale na hołowkę śpiwano toho ansamblu, sód po angielsku, no tak, żeby na barsze daty tak do zrozumienia proszę. To idę. No i śpiwanka to ta, którą sme przed chwilką słuchali, mała na hołowok legend. Ale już leszamy na boci Otyken i ichamy na Komory. Sud to tak ostrowy w Oświti na Indyjskim Okeanie. Jest to oczywiedno niezależna derżawa, jaka nazywa się Związek Komoriu. Jest to derżawa w północnej części Mozambickiego kanału, która no, nachodzi się na czasty archipelagu Komoriu, między północną częścią Madagaskaru, a północno-schodnią częścią Mozambiku. Najbliższymi derżawami Komoriu są Mozambik, Tanzania, Madagaskar, i Seszele. To ta derżawa nazywa się Komory i to idę od arabskiego słowa kamar, co znaczy miesiąc. Znaczy to miesiąc, który nam śwityt na nocnym niebie. No bo trzeba powiedzieć, że Komory to je arabska derżawa i je to derżawa, która je tyż czastiu arabskiej ligi i tam wszytkę, praktycznie wszytkę w żytele tej derżawy sąd muzułmanamy. To ta derżawa, to te ostrowy Komory, to one tak nachodzą się na dost wielkiej prostyrii na to tym okeanie, dokładnie na dołhosty 400 km z północnego zachodu na południowy schód. Wszytkie to te ostrowy Komory są ostrowami wulkanicznego pochodzenia. Są tak machirskimi ostrowami. Tam jest bardzo taka hirska rizba terenu. No i za to, że jesteśmy przy Afryce i przy Mozambiku, przy Madagaskarii, no to klimat to tych ostrowiu jest teplej, pit zwrotnikowy, możemy powiste. Sód tam takie dost żyzne grunty, które są hosnowane pit rolny właśnie uprawy, ale i też dost wielki czas to tych ostrowiu po prostu zanemat sawanna. Niewielka część Komoriu to sód lisy lem 16%. Oczywiedno pro Komory możemy jeszcze ku zbilsze powisty, jak i też pro żyteliu, jak i też pro ku zbilsze pro geografiu tej derżawy. No i paroch takich ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Posłuchamy teper ansamblu Pacora Trio. To bude utwir te peredwamy pidna hołowkom chrebaj dziewsze.

0: Ako by se mi chcelo.
1: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
2: LEM FM. Drochy słuchaczy, wertam do Was po krótkiej pererwi i wertamy na komory. Mam nadzieję, że za minuty tej muzycznej pererwy to ste już prowiryli na mapi, de nachodzić się to ta derżawa, de sud komory na mapi. No właśnie, to je Indyjski Okean, sme medże Madagaskarom, który nachodzić się tiż na ostrowi, a Mozambikom, jak i nachodzić się w południowo zchidniej czasty Afrykę. No i to te Komory to są takie krasne ostrowy, wulkaniczne ostrowy. Tam no to te ostrowy nie są bardzo wielkie, bo to są tak naprawdę trzy ostrowy, które wchodzą w skład tej derżawy i razem ich powierzchnia jest tak niewielka, że możemy powisty, że Komory są 142 raz mniejszy od Polski, pit względem powierzchni. To jelem prawie, że tam 1000 z kusoczką kwadratnych kilometrów. I jest to czwarta najmniejsza niezależna derżawa w Afryce. Komory to też jedna z 18 derżaw, w oświty w których nie płynie niejaka rika. Są to wulkaniczne ostrowy i najwyższym werchom, który jest już wulkanem, jest wulkan Kartala, który ma wysotę 2461 metrów nad morą. Oczywiście, jak i Polska, jak i wielu innych derżach w oświty, tak i Komory mają swoje motto, mają swoje hołowne hosło i jest to jednota, sprawiedliwist i rozwytok. Na Komorach żyje około 900 tysięcy ludy, znaczy taki neciły milion. Jest to derżawa z jednym z najbliższych naturalnych prerostiów w oświty. Żytele Komoriu mają mieszane pochodzenia, bo były to te ostrowy zaselane różnymi narodami. Od Semochowo-Smocho stolicia tam tady przyjeżdżali, przypływali żytele, przypływali ludy ze wspólnoty z afrykańskiego kontynentu, dokładnie z Mozambiku. Paktisz jeszcze kus było kolonizatorium, możemy powisty, z Madagaskaru, Malgasiu, a od 9-10 stolicia to jeszcze Araby przypływali na Komory, kolonizowali też wschodnią Afryku, no i też przynosili religię, muzułmańską religię. Pierwsi Europejczycy przyplenuli na Komory w 16 stoliciu i już zastali na miejscu dobrze zorganizowaną arabską sospilnist. Uriadowymi językami na Komorach są arabski, który hołownie jest hosnowany w meczetach, i francuski, który funguje w biurach, w szkołach, w sklepach, na ulicy. Tiż żytele Komoriu dozdobri besidują komoryjskim językom, jaki jest mieszanką suahili i innych języków z rodziny bantu z arabskim językom.

za tym jest takim no miejscowym, możemy powiedzieć, pomieszanym językom, mieszanką różnych języków. No, Komory to bardzo ciekawa i bardzo nieznana dla Polaki uderzawa, zatem no, zaohaczam, żebyście jeszcze poczytali, pochladali bliższe informacji pro to ty ostrowy. No a teper to zaohaczam posłuchate kus muzykę, przed wami muzyka z filmu Papusza, posłuchamy utwir Bidna Hołowką, Kicy, Bidy i Bokha.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kiwskoho, w Szemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek na DI Ihor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.
2: Słuchali ste muzyku z filmu Papusza. To przypomnę, był taki film w 2014 roku, miał swoją premierę w kinach. Film idę pro, jest pro romsku poetku, która właśnie tak nazywała się. No i bardzo krasną muzyku mamy z toho filmu. Słuchaliśmy utworu pod nachołówką Kicy Bidy i Bokha. Drodzy słuchacze, iż czy nie kończymy trochę na chneska, ale wartat powisty, że przed nami weekend i oczywiście trochę świtił nie będę. Wertamy do was w ponedilok, weczerom po nowinach o 20 chodyni i w ponedilok budete z Demką Trochanowskim. Oczywiście okrem trochę świtił, to jeszcze może te słuchaty pacisną chodynu z Natalią Małecką Nowak i Korzo z Petrą Medwidzią. Sztodenni od ponedilka do piatnyci o 7:30 rano. A teper to może ty jeszcze posłuchaty kus muzyki. Pred wamy ensemble Puls ze Słowacji i utwir pidna hołowką Zomrieć na krasu.

Słuchali ste poślidnioho muzycznoho utworu w naszym odcinku Trio Świtił. To był ensemble Puls i śpiwanka Zomrieć na krasu. I tą muzyką kraśni praszczam się z wami, dorochy słuchaczy. Czujemy się w następną seredu. No i tak poklasz to budę w seredy i w piatneci łeczeramy po nowynach. No mam nadzieję, że wam wszystko podobało się w naszym odcinku i że chcecie mnie słuchać w następnych tisz odsłonach Trioch Świtił. Buďte z nami, a po klasztorze żelam wam przyjemnego weekendu, spokojnej reszty chneśnioho weczera. Trzymajcie się zdrowo przede wszystkim, dobranicz, no i klasyczni na sam kinec, jak to by się duju. Ahoj!

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM i wysłuchaliśmy wstępnego dżingla i zaczynamy o program Obzeracz Przyrody, naszą przyrodniczą audycję w radiu LEM FM, w której beru was na różne wandrówki, ekskursji, na takie eksploracji przyrodniczych atrakcji. No i dneska mamy 93. odcinek naszej serii i jsme w taki czas,

dwa catotynki, ukole to wandrujemy sobie przez Nacjonalny Park Polszczy. Ich dneska pojechamy na Piłnicz Polszczy do Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków na terytorii Polszczy i jeden z 11 na Nyzynach. Nachodzi się na terenie Pomorskiego Województwa w Chojnickim powiecie w hranyciach gmin Chojnyci i Brusy. Siedzibą dyrekcji parku jest Seło Harzykowy. No, nachodzi się to seło około 3 km od Chojnyc. Nacjonalny Park Tucholskie Bory ma już prawie 30 roków. Był zaklekany w 1996 roku za nemat powierzchnią 4613 hektariów. No a dookoła parku jeszcze jest otulina o powierzchni 12980 hektariów. No i od 2010 roku park jest stworzonego rezerwatu biosfery Tucholskie Bory. No i to tylko takim słowom wstupu. W dzisiejszym programie doznamy się ku zbilsze pro to, z czego słynę tot park. Powiem kus pro taku joho może i geologiczną historię i też powiem wam pro też dajaku turystyczną steżku, którą wartat sobie powandruwaty i zachopluwaty się w tot czas przyrodą Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Ale poklasz to posłuchamy kus muzykę, a pak o paroch minut wertam do was z besidą.

Drochy słuchaczy, uertamy do programu Obzeracz Przyrody Chneska Sobi. Wandrujemy przez Nacjonalny Park Tucholskie Bory. Jest to park niewielki, ale bardzo zalesany, bo no, prawie 83% powierzchni parku to są lisy, no ale to te lisy, to te Tucholskie Bory na terenie parku, to jest 2% ciłej powierzchni wszystkich tucholskich boriów. Tucholskie bory to jest bardzo szeroki, wielki kompleks lisiów w północnej Polsce. To od Nacjonalny Park zanemat 2%, nie ciły 2% ciłej powierzchni to tych lisiów. Tisz w Nacjonalnym Parku nachodzi się okrem lisiów wielo wody, dokładnie ozer. I to te ozera zanemają 11% powierzchni parku. To tych ozer jest 21, z których najbliższe i najchłupsze to Ostrowite ozero, które ma powierzchnię 272 hektary. I sim z to tych 21 ozer jest ze sobą połączone i tworzą one taką linię zwaną strują semy ozer. I to ta struja to ma no, dość wielką taką dołhist. Są też 4 ozera, które są lobeliowymi ozerami, znaczy w nich woda jest taka bardzo transparentna, nie taka stara, a możemy powiedzieć, że świeża. Tyż w tych lobeliowych ozerach nie jest wielo organicznej materii, za to one tak jawlają się jak takie bardzo czyste ozera. I są 4 takie lobeliowe ozera w Nacjonalnym Parku, wielkie Gacno, małe Gacno, Nierybno i Głuche ozero. No i też z tych 4000 hektariów parku 7% jest objęte stysłą ochroną. Też na obszarze parku nachodzi się 10 takich właśnie obszar takich czasty, które są właśnie z tą stysłą ochroną, a 2 z nich są dostępne do eksploracji turystami. Jest to Małe Gacno i Kacze Oko. No zatem widzimy, że Tucholskie Bory to są lisy i ozera. Bardzo czudowy, bardzo krasny. No a jaka jest historia to Holandschaftu, to wam powiem po muzycznej pererwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Trwa program Obzeracz Przyrody, 93 odcinek już chneska i wandrujemy sobie przez Tucholsk Bory, przez nacjonalny park, który słynę z cudowoho landschaftu. I tot landschaft w Tucholskich Borach wozniknął przede wszystkim w periodzie poślidniego zledeninia. To sprawiło, to przyniosło taki skutek, że landschaft charakteryzuje się taką glacjalną rizbą. No i też możemy stwierdzić się tam właśnie w Tucholskich Borach z takimi sandrami, znaczy z takimi obszarami, które są pełne piskowyka, pisku i tam jest wieloch takich dziun też, które są formami ukształtowany ma wskutek dialnosty witru. Obszar parku też wykazuje zrzeżne ciuwania pit wsliadom wysoty nad morą. Najwyższa hora w nacjonalnym parku znajduje się w okolicach Łąckoho i Ostrowitoho ozera. Jest to około 150 metrów nad morą. Najniższe wartości związane są z rywnią wody w ozerach i najniżej to znajduje się rywen wody w Harzykowskim Ozerii, to jest dokładnie 120 metrów nad morą. Zatem na dostne wielkie powierzchni możemy do 30 metrów uliżnić i wysoty tam właśnie poczuty. Tiż to jak gdy nachodzi się pod geograficznym wzgledem tot park, jak i tiż, że jest dost daleko od oceanu, to robi, że klimat parku ma taki perechidny charakter. Tiż jest tam wieloch takich, możemy powiedzieć, faktoriów, które dodają siły temu, że czasem to klimat jest bardzo w skali mikro, możemy być duwaty prototo, znaczy, że to mamy tam do czynienia z mikroklimatą. No i też geologiczna budowa, to ty piskowyki, to ty taki pleistoceński pisk z periodu zledeninia, to one też mają wielkie wlijania na to, że tak wielki bory są i to przede wszystkim w tych borach mamy sosny. No i też właśnie popry do tych sosnowych borów są takie krasne wodne zberniki. No i jednym z tych zberników jest ozero Gacno Wielkie, które właśnie możemy obserwować w czas wędrówki po turystycznej steżci i choczu wam prototu steżku powisty kus po krótkiej pererwi.

że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć

0: Ivernulism po krótkiej muzycznej perwi do rochy słuchaczy, iszczy na krótku chwilku beru was na wandriłku prestucholskie bory. Chneska właśnie sobie wandrujemy po takim krasnym nacjonalnym parku i w to tych borach nachodzi się takie ozero jak Gacno Wielkie. I do toho ozera i popry nioho możemy sobie wandruaty, korzystajuczy z spacerowego szlaku. No ale paroch slił powiczmy sobie proto to ozero. Jest to bardzo urokliwy wodny zbernek. Jest to jedno z paroch lobeliowych ozer w nacjonalnym parku, które charakteryzuje się bardzo wyniatkowymi roślinami. Na południowym nad południowym brzegiem ozera nachodzi się taka drewniana ławka w kształcie sercia. To ta ławka jest bardzo dobrym takim punktem do obserwowania przyrody, tyż daje możliwość zachopluwaty się ozerom i tyż no chladajuczy joho dna, gdy możemy posmotryty wyniatkowe rośliny, jak na przykład ozerną lobeliu, bo właśnie, to ta nazwa, lobeliowy ozera, to bere się od rośliny o nazwie lobelia. Na brzegu ozera możemy też stretyty inczy gatunki roślin, no na premier takie, które lublat takie torfianekowe obstawiny, jaki też możemy dozryty się owado idnoj rosyczkę kruchulistnoj. Nad ozerem też może stretymy bardzo wieloch różnych gatunok ważok. No a na powierzchnę ozera może odpływaty gogoly krykliwy, bardzo krasny ptachy, tak. No i jest to cudowne miejsce do obserwowania przyrody i zachopluwania się krasą toho nacjonalnego parku. No i turystyczna stezka do ozera Gacno Wielkie wede od Seła Bahorze przez Dunu aż do tej drewnianej ławki przy ozeri Gacno Wielkie, aż do Seła Funka. To ta steżka ma kolor zielony w terenie, ma dołhist 5,5 km, no i żeby ciło to tu trasu zrobity, to potrzebujemy około 3 chodyn. Zatem no mate już gotową właśnie taką trasu wyznaczoną na krasną eksplorację tej tucholskiej przyrody. No i to wszystko w naszym programie na Chneska. Byliśmy w Nacjonalnym Parku Tucholskie Bory. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalsze odcinki obzeracza przyrody, słuchaty też o innych nacjonalnych parkach w Polsce. Zatem żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Czaradny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Projekt Łemkowskie Radio Internetowe Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach jest realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Projekt Łemkowskie Internetowe Radio Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach realizowany jest zawdzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

0: Tak, drogie radio słuchacze, to było słuchowisko od następna z dnešnich naszych premier, jakie zrektorowała Monika Tylauska i nachodzili się tam też jej twory. Przypomniałem, że kiedy chcecie jeszcze raz opoczuty, to słuchowisko dnes o drugiej w nocy i za ran o 8 rano za lemkiwskim czasem. A minęła już godzina 15 minut po 8, też zresztą za lemkiwskim czasem. Ja już mam na telefonie, że tak w skoroczeniu powiem, naszego dzisiejszego zapowiadanego gościa, panią profesor Olenu Duć-Pfeiffer. Czujemy się, pani profesor?
1: Hej, czuję. Panie redaktorze, was czuję.
0: Jak, co tam was dobrego w Krakowie?
1: No w Krakowie uzahalniający się jest dobry, bo Kraków stoi, ma dobrą architekturę, dobrą kulturę. Z Lemkiwskiej Riczy interesujące się hełdije, także se Krakiu dumam. W dobrym miejscu stoi.
0: No, rozumiem. Mam takie widanie pierwsze. Pohniwali się na nas, że tak długo steny były w naszym radiu na antenie?
1: No, ja może obernuty to coś widania na rubie coś widaty. Są wyste do mnie dzwonili jak ostatnio.
0: Aha, i rozumiem. No dobry,
1: to... Nie mam od was telefonu. Neśmiła jem się wam spraszaty.
0: Eni, no to...
1: Ani jem się nie pohniwała. Pełno zme wszystkie bardzo zaniaty.
0: Chyba tak, tak mi się zdaje. No dobry, to tak...

0: Ryszymy tym, o tak, tak się siduje tym krakiłskim torchom, ryszymy, że po połowie nie mamy winu, że jesteśmy się no, tak dawno nie odzywali.
1: Ja znam, czy wy na, może trzeba było kus czasu, żeby się zastanowić w mene welo informacji teper je nowych, także może lepszy raz, a dobry.
0: Aha, no dobry, bo tak... Od pół roku już nie zasiada te wspólne komisji, ale dnes, żeby nie było, nie będziemy o polityci, czym się teraz zanimate na szodzen? Bo
1: nie chcę pro wspólną komisję besiduwaty, nie chcę pro wspólną komisję, bo uważam, że stała się bardzo niedobra dla ciłowego środowiska rynkiewskiego sprawa i na razie nie chcę to bojem osobisto to włóczana i nie chcę komentować. Pewno przydej na to czas, ale ja bym chciała pro może nawet bardzo suciowy, dla mnie bardzo suciowy liczy besiduwaty.
0: Hej, no bo tak za to im tak choć zidaty, bo no furt nie ma te czasu, to o tym znam. To czym się teper zanimaty na sztodyn? Powiszcie dasz to, no znam, że naukową robotą.
1: No to ja od wielu już roku i widomo, że mam taką funkcję i rolę, że pracuję naukowo, że jem pracownikom Jagiellońskiego Uniwersytetu, a na Pedagogicznym Uniwersytecie według za grant, jaki służy czyszczeniu lękiewskiego języka i według od A do Z, od A do Ja, od A do Ja lękiewską filologię, wkrótce z dalszym pracowaniem programu wszystkiego, także roboty, okrem toho welo jeszcze inczych, za to, że mam jeszcze jeden grant w kotem roku ciż lękiewskie liczy. Jest bliższa jak na jedną osobę by przypadało, ale no jakosy to się musi dwesty, preto, że nasze lękiewskie prostory są bardzo mocno nezaorany, jest nas mało i wielo liczy jest do zrobienia.
0: No, jakus tak może tak ustykać politykę, już to widam teper, ale no, posrednio tykać. Byłem moim nachodoboty w tamtym tyżny na otriasynach pierwszego roka lemkiwskiej filologii. Ruszyła w Kińcy.
1: Znaczy ona w Kińcy, to znaczy ona ruszyła w 2001 roku. Była
0: no i besiduje o tym liczniku.
1: Tak, i po tej kryzie, zahar jest kryza w wyższym szkolnictwie, jak chodzi o nabier studentiów, to jest bardzo specyficzna, niszowa filologia, jedyna teper już druga, bo ruszy Leciszka Szuby, ale ciż tam rewelacje jak wyduneje i to jest wpisane pod imię na rusyńskiej filologii w Priaszowi, no ruszyliśmy, ciągniemy, formujemy specjalistów, wczymy się pewnie jak czyli do teper. No, nie jest to lekkie, ja, dla mnie to jest, powiem, z moich naukowych i dydaktycznych, bo to jest bliższe jedno i drugim powiązane, ale dydaktycznych dziejań jest to najcięższa rzecz, jaką robię.
0: No bo aktualnie. Teper w tym też nie się doznali, ryszeniom ministra administracji i cyfryzacji filologia lemkiwska dostała grosze na 2015 rok, ale furt to ta suma jest zmniejszana. Czy to, nie znam, zależy to od kilkosty no
1: tak,
0: studentów?
1: Tak, to wynika z tego, że tak, wynika z wielu aspektów, jakby powiedzmy, woliłabym nadnieść to na komentowaty. Sudriczy, który na dzisiejszy dzień w lemkiewskim środowisku nie nachodzią czy zrozumienia, czy nachodzią, może tak powiedzmy, formy pizrynia, jak nie rozumieją do kińcia strategicznych działań, jakie mają zachorony do lękiewską kulturę, może takie właśnie jak fungowania instytucyjne, systemowe fungowania języka i jego opracowywania. Za to, jak powiadam, ja dnes, jakby można było, bardzo bym prosiła o taki umożliwienie spowiedzenia, czym się stysło naukowo zanymam, nawet nie dydaktycznie, a naukowo, to znaczy proto, że w tym roku mała jem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wielkie konferencji, na której występowała. To jest persada, może tak rzeczy, ale tak się stało i jeszcze okrem tego pięć wystąpień, prelekcji, żeby tak rzeczy, iż na zamówienia. prawie że wszystkie te konferencje były na zamówienia tych, co to organizowali i chcieli widzieć tam mnie z temą lemkiuską, z lemkiuską temą na każdy z nich, albo z męszynową temą, bo dekotry mali uzroszczelany model. I dla mnie to jest symptomatyczne, dla mnie to jest znaczucze, dla mnie to jest możliwość wskazania sfery dumania, która na etapie tego, co robię teper, jedni wychodzą już po zaliwej opisowej czy reprezentującej, a jest modelem konceptualnego rozumienia męczynowego dyskursu, osnową w tym czy lemkiuskich tekstów, często lemkiuskich tekstów, w barze konceptualnym uniaciu, kotre i dla nas jako przedstawników mężczyzn byłoby przydatne za to, że ja znam, że taki ohlad mi Stichidoriczy daje zerkało z jednej strony we krzyni, to znaczy dominującemu dyskursowi, w tym przypadku Hołowni Polskomu, podczas ukraińskomu ciż i innym, tym wielkim dominującym dyskursem, z drugiej strony nadstawia ciż zerkało naszemu pizriniu, żeby w nim ciż nasza mężczyzna, czy inczy mężczyzny, jakie ma się ciż danej mam, mogli pizryty na sebe, jak to widno w prostorii zahalnych teorii pidriadnych, podporiadkowanych dyskursów. I tego rodu modeli, czyli metodologiczny różny, zestawiałem na tych konferencjach. Proto bym chciała, żeby to tych, kto słucha rady, jak to od mnie chce posłuchać, posmotrzyli się za to, że dla mnie moja naukowa działalność i jej rezonans, bo ci śmiło może powiedzieć, że na tego roda konferencjach występowała, które mają centralne znaczenia w Polsce, organizowane przez polonistów, przez politologiów, przez historyków, które są właśnie tym centralnym dyskursom i centrowym dyskursom, gdzie nie czuje się mężczyznowych hołosów, gdzie one tam zahali nie istnieją, bo przedstawienia czegosy w sensie opisowym nie dotera, nie jest jakby to jest jakby taką małą czaską, a przedstawienia czegosy w takim modelu możliwości metodologiczno-konceptualnym porusza stare struktury i zmienia, każe zauważyć to tu mężczyznę, proto dla mnie jest to bardzo ciekawe, że takie miejsce może zanimać w nauce.
0: Ale powiedzcie mi, cytat wasz opis i cytat konferencyjny, na który wyjdziecie, na który jesteście zapraszane, to czy one się przełożą na realne życie nas, lemkiu, jak mężczyzny, jak etnicznej mężczyzny żyjącej w Polsce na całym świecie. Jakie wlijania może mieć wamy wypracowane tak modeli, czy sam dyskurs, który będzie się wiął w naukową prostorię? Jakie będą miał wlijania na normalnego lemka, założmy, który dasz to tam bilsze duma to o lemkiewską prostorię, jak lem o smotryniu na tanci i śpiła.
1: Normalna holemka to jest poniacia, z którym bym absolutnie polemizowała Lyszucho, ale wernu do hołownego zwidania, jakie to budowa wlejania, stremlu do tego, żeby mało wlejania. I teper jem została przypisana, bo to wynika z mojej formy dijania i z mojej formy praktykowania nauki, żeby tak rzeczy, do modelu, jakiej teper jeszcze raz bardzo na czasie, oprócz się besiduje, tak zwanej zaangażowanej humanistyki. To jest tot model, który nie, i bardzo mocno się odnosi do tego widania, który nie funguje lem w wypracowaniu czegoś, co stanowi oddzielny i odłuczony dyskurs, ale też chce dialogować, czy wchodzić swoimi prostorami w życia tych, których doświadczać, jak się bere za to, to model zaangażowanej humanistyki, tylko trochę popularyzowania ciż mocno jem włóczena, ale i sama jem zarachowywana jako doświadczenia, kotra to model uprawla, do względu na to tu formu mojego zaangażowania prostyr lemkiewskiej prostyr. Ja absolutnie se podkreślam swoją pozycję, swoje pochodzenia, to, że sama wpływam na tworzenia tego dyskursu, a dyskurs sam w sobie jest taki, że win jest dialogiczny. I teper w naszym czasie nie jest już metodologii czy praktyk endodyscyplinarnych, to znaczy lem wnutryczni, ale one są egzo, one się perenykają. i na paru konferencjach medżeńczy ma na typ teleologiczny. Muszę przyznać, może to by ty poczytany za neskromnist, ale że de jakie tory pereteram, znaczy drogi, sposoby dumania medżeńczy ma na typ politologiczny konferencja. Aż to mi tak pozwala? Dozwala mi słuchanie dziś refleksji, słuchania wypowiedzi medżeńczyma lemkiewskich, które to lemki bardzo często są dośliczane i furt mam jakieś taką prośbę, że kto się chce ich haty, czy to językowe dośliczenia robity, czy antropologiczne, czy inny, a ja mam refleks do środowiska. Oni nam czas zanimają, aż to my za to dostajemy. I medżeńczyma wkluczenia w toho w dyskurs, już przynajmniej w dwóch środowiskach to zrobiła, to już ma wielkie znaczenia. Także to na pewno się przekłada. Tak chcę i dumam, że tak czy inaczej się przełoży. Okrem toho, takie teoretyczne pizrinia z zastosowaniem, jak ja to robię na literaturny dyskurs, a literaturny dyskurs jest wnętrznym dyskursem mężczyzny, to nie jest smutnie oczami z zewnątrz. Literatura wyraża symboliczne uniwersum samej spinnoty. I tam wielo się dzieje naszych wnętrznych spraw właśnie w tych tekstach literaturnych. I kiedy my ich czytamy symptomatycznie, bo to jest taki specyficzny sposób, z zastosowaniem tak zwanego instrumentarium postkolonialnego, a postkolonializm od dołu roku pracuje nad wypracowaniem sposobu dawania hołosu tym pidriadnym, tym podporiadkowanym spilnotam, nie lem czytania ich przez hołos dominujący, to znaczy rekszynowej.
0: No to ja to już chodził widać, to, że wy, jak naukowiec z lemkiewskiego serodowiska, czy zahalni powiem, z mniejszonowego serodowiska, który dzieje w tym serodowisku, pomachać wam w tym, żeby pojasnić do jakie rzeczy, do jak które może nie są dosterychane przez tych, które nigdy nie nachodzili się w mniejszonowym środowisku.
1: Hej, wrażliwości takiej brakuje i ciężko, żeby jej nie brakowało, proto, że myśmy i w szkole, i w siady formułowane centrycznie. Zresztą tu jest taka teoria Pierre Bourdieu symboliczną dominacją, pro symboliczną siłę, jaka dzieje, że my bardzo często besiedujemy hołosom takim, jakim się nas nauczyło, dominującym. Sami sobie wyjaśniamy przez to, że myśmy bardzo w paru referatach to wskazywała, hołowni kolejem besiedowała na jest taki cykl postzależnostnych konferencji. To jest paralelne do postkolonialnych. W Polsce się takie środowisko do dośliczania mężczyznowych dyskursów czy postzależnostnych dyskursów wypracowało i w tym roku była koncentracja na Chili. Konferencja się nazywała Biłe Maski, Siry, Szary, Lycia, przeczytam dosłownie, tłumaczyła, podmiot, ciało, performatywność w perspektywie pozależnościowej. Ja to bym besiedowała, moja dopowiedź była czarne odbiczowania czarnością, czyli jak uczynić ciało czarnym, dyskurs mniejszości etnicznej. Co im wskazywała? Wskazywała im to, że na przykład analizujący tekst Romana Chomiaka, kiedy bym besiedowała, jak strasznie był pobyty Stominowej teksty i jak zahali presto to dosłowno bycia ludy, jakie się dokonywało w czasie PRL-u, to te ludy prynymale to bez buntu. One tłumaczyły to tym, że sód lemkamy i za to ich taka dola stryczat. I to dumania, które, jak powiedać, Bourdieu jest uczast samych podriadnych, podporiadkowanych, prześladowanych w swojej opresji, bo jest to wdrażane nieświadomie nawet do taką formę prynymania. I koli to jest przynajmniej uświadomlone i przez wekrzynu, i przez mężczyznę, to przynajmniej jest jakiś sposób rozumienia, a przez teksty to bardzo widno. Właśnie to ta autoopresyjność, którą my sami mamy wnoszeną. Także tego typu jakby refleksja, ona, będę przeczytana, czy nie będę, ale nawet jak buduje przez naszych jakby uczestników naszego prostoru, naszej wspólnoty, ale buduje też wrażliwie zwykrzyny na sztosy takie, bo wydu, a to się dzieje znów w najlepszych polonistycznych środowiskach, między najbardziej wyznacznymi polonistami, bo tu jak raz przynależać do tego takie wysokojakostne nazwiska, kotry mają wlijania na to, jak się rozwija dyskurs. Mhm. Także w tym przypadku absolutnie uważam, że to jest znaczucze, a daje mi, po pierwsze, odczytywana jem jako przedstawnik i w sobie siduju, poklikuję się na tyle od doświadczenia. Po pierwsze teoretyczne, to znaczy to postkolonialny dyskurs, który mocno się zagubiła, znaczy weszła innego, innym operuju. Po drugie doświadczeniom uczestnika, toho i jednym z pidmetiów, ale ciż prestoty roku mojej pracy ze wspólnej komisji, a nawet jak teraz tam formalnie zasiadam, to ja wszystkie materiały, dokumenty swojej komisji śpiczu, bo to się dzieje tak zwane robienia polityki, tak zwane jak policy making, jak to można określić, robienia polityki i stosowania polityki, etnicznej polityki w naszej drżawie. To są trzy aspekty, w których ja beru uczas, w których ćwiczę, w których mam dostęp i z tej perspektywy mam, tak bym powiedziała, nawet nie podwójną zewnętrzność, ale potrójną zewnętrzność, bo każdy z tych perspektyw daje mi możliwość byty kus na zowni toho, a nie len w seredyni, bo daje mi dystans przez drugi prostyr, w jakim się nachodzi.
0: Rozumiem. Ja mam, tak mi to przyszło do głowy na tym przykładzie, co ste powiedzieli na twory chomiaka, że był byty Bobu Lemko i win to tak pojaśniał. No, czasem są i pozytywne aspekty tego, że jest się Lemką i to takie nie znam jakby określity. Mi by się dowali w serodicze, że wczuj się lepsze, bo jest Lemką. Nie bud grzeczny, bo żeby tam Lemka nie powiedzieć, że to Lemka tam się z kimś pobył w szkole, czy dasz to taki. Myśluję o takich pozytywnych aspektach, o których pełny ciszja misja może w tym dyskursie.
1: Misja, i to widno, ale że jakby powiedzieć, z perspektywy szerszej pozycja z Dżynia zależy od pozycji Dżynia, wse można najpierw z drugą stroną. Pamiętam, jak świętej pamięty Sokrat Janowicz, który za mnie jest wzorem takiego bardzo świadomego przedstawnika mężczyzny, bardzo ironizującego, bardzo drażniącego, więc pisał tak zwane zaczepki, żeby zaczepyty to betonowy polonocentryzm, żeby tak rzeczy, bo win jest, na tylko wdrożony od A do Z, w każdej drżawie zresztą jest centryzm, znaczy mocno lemkocentryczny, to ciż trzeba zdekonstruować i tym zresztą ciż się zanimam dekonstrukcją takiej lemkocentryczności, ale wartajuczy na Janowicza. Kole win właśnie besiduwał szczosy takiego, że byty Białorusynom to wse byty lipszym za to, że kole polskie dzity grają w piłku, to białoruski się wczad białoruskiego języka. Była tam jedna taka, żeby tak rzeczy, pani, która od razu zareagowała i uważam, że właśnie tego typu jakby reakcje powinny być powiedziała, bo wy besiedujecie z tą hirszą częścią narodu polskiego, a to ta lipsza to są to te Polakie, które na Białorusy mieszkają i jak się białoruski dzity grają w piłku, to nasze się wczad polskiego mężczynowego języka. Oczywiście, posmotyty na pozycji, z której to wynikać i czom tak wynikać i czom tak stremyt, to ciż jest ważna refleksja i proto to ciż chodzi. Ale żeby to tu refleksyją maty nie taką, że nas to wykluczy, nasz lepszych od wszystkich lemków dotykać i to jest nasza prymeta. Nie, ona zależy od pozycji. Czyli jedna pozycja ma swoje, jakby tak powiedzieć, obstawienia, jakie jej generują i jakie jej ograniczają, czy dają takie, a nie inne możliwości i szanse.
0: Rozumiem. Mam takie następne zadania do was. Jak dumaty, tak bardzo, no, zahalnicy, pewno czasem słuchate radio LMFM, czy czytate portal lem.fm. Jak widzicie znaczenia tego, co my robimy dla rozwitku języka na premier? Jak wy oceniujecie, tak, kiedy możemy tak od razu na antenie to was widać?
1: Może to powiedzieć, choć kurs odchodzimy od tej temy. Ja na przykład jeszcze bym chciała, jakby można było przynajmniej wyminyty, jakie konferencje i poprotem chciała powiedzieć.
0: Hej, to może
1: ujawu, w jakich prostorach i w jakich temach, ale żeby odpowiedzieć bezpośrednio na zwidania, Radio LEM FM roblene jest przez ludy, który wartist znaczenia języka dla zachowania dostomenności dobry znają. To są ludy, wyste redaktory, które tam pracują. Wszystkie już mocno świadome jakby tych aspektów. W związku z czym to się przekłada i na jakiś ludzie, którzy nie mają systemowego dumania pro język, część z tych osób skończyła, ale była, otarła się o filologię, otarła się o środowiska, którzy plekają mit o lemkiewskiej, czyła się o lemkiewskiego języka, jak o to chodzi, zależy i na tym języku nie jest tam osoby, która by inaczej dumała. I to jest oczywiste, że jakość i forma tego wse bude no absolutnie z tą stroną i szła, którą dumam, że muszę i ty to najsia obrażają, czy nie obrażają lemkę na to, bo to jest już uświadomienia sobie czegoś, co się dzieje w rodzinnym perekazie tradycyjnym. Język jest coraz słabszy nasz, to perekaz. Ja znam bardzo dobre rodziny z wielkimi tradycjami, które do dzieci besiedły po polsku. To jest strasznie bolesne, ale my też nie możemy być ślipy na to te fakty i musimy już takimi możliwymi instytucyjnymi sposobami to język utrwalaty, propagowaty, robić taką robotę, jak robi Naczyńczyma Radio. Także że tu widania jakby mają oczywistą odpowiedź.
0: Znaczy, bo radio to jedna obszar, hej, bo się dowiedziała nowego języka, jeszcze mamy to pisany język w formie portalu lem.fm.
1: Tak. Portal bardzo moją wysokość, no ma, po pierwsze, językowo, hej, tu jest standard, tu jest utrzymywanie tej formy, która jest w pełni zastandaryzowana i która jest w szkołach, którą hosnujemy we wszystkich swoich publikacjach. Swoich to besiedują prototy środowiska lemkiewskie, które dbają o język, a nie besiedują, że będą hosnować codzienny język. Ja bardzo jem, jeszcze zgodnie ze swoimi wszystkimi teoriami, popieram potoczny język, właśnie język żywy i jest bardzo ważny, ale problem jest taki, że nasz żywy język jest bardzo mocno spolonizowany, bez świadomości tej polonizacji i win naturalnie się polonizuje, bo taki jest socjologiczny proces. Jak my zadbamy pro niego takimi właśnie pirkami czy spiernikami, jakim jest pismo, jakim właśnie jest tworzenia form wczynia i tak dalsze, to win nam pomały, jakby taki ma procesualni, jak to się dzieje, gdy się prawie że ciłkom robił podobny do polskiego języka, co praktycznie dnes już w danym języku bardzo jest jawne i to widno, że win jest i w leksyci, ale i w syntaksyści, i w fonetyce oczywiście, i w wielokrotnych aspektach się bardzo przybliża do polskiego języka. Proto my musimy jego strukturę, to tu średniosławiańską chronić. To pismo to z jednej strony robi dobra besida, która ma już świadomi jakby rozróżniania, co jest polonizmem, co jest ukrainizmem, co jest naszą tradycyjną formą budowania neologizmu. No prosto taka praca z językiem, jaka się wede normalnie. Także w tym przypadku no i jedna i druga forma oczywiście jest bardzo wysoko, bardzo cenna, albo bym powiedziała absolutnie niezbywalna dla tego, żeby nie peretrwali, żeby język peretrwał.
0: A miałem takie następny problem, bo ostatnio się doznał w ministerstwie, że lemkiewski język nie jest rusyńskim językiem. Do ciebie mnie to tak no zbyło z nich, aż im się musił sisty.
1: Jak inaczej, żadne ministerstwo nie ma nam prawa besidowaty, czym jest nasz język. O, pro język, tak samo jak i Ślązakam nie ma żadne ministerstwo prawa besidowaty. To jest karygodny liczyk, o to się mieścia z prostorii polityki i nie można, znaczy oczywiście uznania, bo nie uznaje, jak widzimy, wielokrotnie się nie uznaje, maliśmy to szczęścia. Oczywiście to było ciż nasze osiągnięcia Stowarzyszenia Lemki u Hołowni, bo jeszcze ruska bursa tołdy taka aktywna nie była, że nas uznali za etniczną mężczyznę i nasz język za język. To te wszystkie koty pracowali, że w 2005 roku już my mali taki stan, że możemy się tego dobyty. To jest nasze wielkie osiągnięcia. Natomiast teper wszystkie próby manipulacji i tak w samym środowisku rozbywania to, ale powitam, to jest besida na inczu temu.
0: Rozumiałam, bo tu już zaczepiamy mocno polityków.
1: Oddzielnie bym chciała to besidować, bo mam swoje koncepcje, wielo jakby tu w tych naukowych swoich rozważaniach mam peredumań, jeszcze się dzieje aktualnie w lemkiewskim środowisku i to nie na dnes. Na dnes bym chciała powiedzieć właśnie to.
0: Wernijmy do tych konferencji. Do tych konferencji.
1: Tak, i gdzie mogli Mogli sme zaistniti, my jak lemke, se zahali dotercia z menšinovim sposobom dumania do sredovisk. I tak začnu, bo tu im nawet sobie prihotovila taki spis, za to im rachuvala kilku tych konferencji. Pierwsza konferencja, bardzo mi to nagłosna, publikacja z niej bude w angielskim języku, także ona dotrze do całego świata, była pro Galicyju. Galicyjska polifonia, miścia hołosy. I tam było też pro hołosy, których nie czuty. Czy jakby kotych zabrakło, bo jak się besiduje pro Galicyju, no to oczywiście polskiej, ukraińskiej, żydiewskiej, to te dyskursy byli, ja besiduwała, jem temu je ma ulokować tożsamość wobec, przeciw, ponad, wbrew, łemkowskie stawanie się w Galicji. To był to początek. Początek taki, gdzie właśnie w naszym dyskursie była proba wskazania, że nasz hołos gdzieś istnieje i to bardzo jakby powisty jawni, bardzo jaskrawi, można było wskazać na tekstach, że żeby Wojtyw to istnowania, w to prostyr Alecyi, lemkyski pesateli, tam hołowni Chylak, ale też Malyniak, też Astriab, musieli w odniesieniu do tego, co było stabilizowane. I to jest uniwersalny model. Jak jest czas ustabilizowany, to albo to trzeba przedważyć przez mimikru, przez ironię, przez różne takie sposoby. Ja właśnie w tym swoim referacji jem to wskazywała, to lempijski hołos było czuty, byli wielu przedstawnicy z Ukrainy, zresztą otworenych. Jak raz była to młode środowisko, młody doślidnik, od tamale są bliższy nastawiony jednak na słuchania, jak takie starszy, z którymi za strity tysiami przyszło z innej konferencji, która odnosiła się do pierwszej światowej wojny, które były bardzo zaniepokojone tym, że zresztą się jednak czoło się besiduje jak oficyjna nauka, no bo tu trzeba właśnie pity. Ja się tu piteram różnymi teoriami, między innymi etnopoetyką, choć kiedy właśnie w tym hołosi, że to te hołosy, których nie było tutaj raptom, czy po jakimś czasie, po 100 rokach, czy po kilku się odzywają i trzeba na nich nowe steżki, nowe mapy trzeba wytyczyć, wskazaty, zmistyty. To zaistnowanie lemkowiny na mapie Galicji było jakby takie wytworene. I to ważne. To książka, powiedziałam, będzie po angielsku wydana. Ja tam była zaproszona jako jedna z doświadczeń tego czasu. Była dla mnie ważna konferencja. Tak, była międzynarodowa konferencja w... Nie, sympozjum było. Sympozja w Jenin, w Niemczech. Mhm. Niemcy mnie zaprosili, bo chcieli posłuchać, mali taką naukową sympozję poświęconą Bricknerowi, dyskursy związane z polskością, historia i dostomenni, wielo się pro język besidowało z perspektywy mikro i makro kulturowej. Tam ją besidowała lemkiska wspólnota popry polskosty, kulturowy i dostomennościowy dyskurs. Besidowałam, jak się lokuje to nasze bycie w odniesieniu właśnie do tego, co jest w prostorii polskim. Przyznam, że tak im zależy na tym mojej wypowiedzi, żebym napisała, a pudne może czasem z dolaty, że był do końca listopada termin, a jeszcze im to one przesłała. Czekają na mnie, czekają do sierpnia i tak dalej. To zależy im, żeby to było ciż, bo to wszystko będzie publikowane. I ciż byłam zaproszona do tej jeny, do hołownego ważnego osoretka. Dumam, że to prozwuczało do zmicno, co ją besidowała. Trzecia konferencja angielskojazyczna tym razem z całego świata, z wszystkich jakby kontynentów nawet, bo byli przedstawnicy z południowej Afryki, hołowni z Meksyku, z północnej Ameryki, z Afryki, z Azji, zagrożone języki. I to modeli rewitalizacji i doświadczeń tych zagrożonych języków. To ta konferencja ma bardzo mocne przełożenia na praktyczne działania. Jak była to też widania, co ma to przełożenia na dolu spilnot. Tak, za to, że właśnie to jest ten model takiego zaangażowania, które nie malem rozdumowaty nad tym, jakie to są języki, ale ma też wodyty modeli rewitalizacyjny. Zresztą ja w jednym z takich projektów, bo to organizuję, czy hołownym jakby motorem tego jest dr Justyna Olko, która jako jedyna z Polski od wielu roku dostała wielki europejski grant właśnie na to tu formę działania.
0: Hej, pani doktor Olko była w nas. Była w nas w radiu, w programie, na skinnym programie byłam jednego razu, hej, znamy.
1: Mm-hmm. No, jak była doświadczona, robiliśmy postawy językowe, to w Lemkiżne doświadczali nastka z nią, to udy besidowane, znam się prototo, jak raz besidali, chyba tak, bo to udy w nas na Lemkowinie to było nagrane. Teper przyjeżdżają na początku lutego i Wilamowiczane właśnie język nałatl, to znaczy język Aztekiu z Meksyku, profesor Sullivan, który się tym hołom nie zanima, przyjeżdżają do nas tam, albo w Bursi pewno się ciszy tym, ale pewno i do mene do uścia. Dotremy i z Wilamowic tym król za to, że w tym projekcie rewitalizacyjnym ja beru uczestnictwo. No ale ja, bo tu chodzi o to, że to chodzi o rewitalizację lemkiskiego języka jak zagrożonego, języka właśnie nałatl z Meksyku, języka Aztekiu i języka wilamińskiego. Robimy wspólnie właśnie do te programy rewitalizacyjne, a okrem tego od razu dodam, że zawdiaki tej współpracy, dumam, że w jednej mierze zawdiaki tej współpracy w Kińcyzmie dostali grant bardzo prestiżowy z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na rewitalizację lemkiskiego języka. W Kotli rewitalizujemy leksyku w kontekstualnym słowniku lemkiskiego języka, nad którym pracujemy. Zresztą w skład tego ansamblu wchodzisz i ty, Cisz.
0: No, za to im chodził Cisz. Cisz prosty, a dlatego
1: po prostu tak już bliższej pomysły. Tak, ale to jest z tym projektem rewitalizacyjnym związane wszystko. To jest wielkie pole, wielkie językowe pole. Z tego zresztą budę doktorat pisała jedna z moich doktorantów, bo to Cisz mogłam, pewno na Chińcy powinnam się pochwalić, że już oficyjnie mamy lemkiskie doktorantki dwie, które są efektą właśnie filologii, to jest Cisz osiągnie, bo one Cisz już będą rozwijać to tu nauku, szkoły już swoje wypracowujemy i tak dalsze. To jest przy trzeciej konferencji. Mm-hmm. Przechodzę dalsze, potem jeszcze jak starczy czasu możemy skomentować, ale chcę przynajmniej wymienić wskazujący na spektrum, na perspektywę, na szeroki jakby i międzynarodny wymiar tych no, toho hołosu, jaki ja tu daję i z którym uczestniczę w tych naukowych polach. Międzynarodna konferencja organizowana hołowni przez politologię, etniczna polityka teorii koncepcji wyzwania, nie wiem jak to pana Lemkiewskiej by pewno trzeba by było najpierw jakieś słowo, to tak na bieżąco mi nie wskoczy do hołowy. Ja tam ją wysiedłowała męszynowy literaturny dyskurs, doświadczenie perspektywy, doświadczenie, to jest teoretyczny bardziej referat, właśnie tutaj pokrykowałam się na to, demicnem krytykowała do teperiśnie doświadczenia mężczyzn. Krytykowałam. Małam właśnie taką perspektywę wskazania, że doświadczenia z zowni jest czysto innym aspektem, jak możliwość nasmotrzenia na dekotry sprawy od seredyny właśnie poprzez to dohołos, jakoho się udzielać bezpośrednio mężczyznom. Zresztą była to konferencja bardzo dyskusyjna, teksty tam nie były prezentowane, ale była sama dyskusja i dumam, że ma ona też wielką wagę, była międzynarodna, przez te instytucje organizowana, czy się Ukraina w to włączała i po mojemu jest to taki krok w politologii. Następna dotyczyła I Światowej Wojny, Polska Akademia Znań, Akademia Umiejętności z Krakowa jej organizowała i Jagielloński Uniwersytet poświęcona monarchii, wojnie człowiekowi, szczodenne życia mieszkańców Galicji w czasie I Światowej Wojny. Ja tam im besiedowała pro prodzili I Światowej Wojny i ich wlijania na rozwój lemkiskiej dostamenności, ale przy uczasty literatury, to znaczy jak literatura wlija na to, ciężko zjem z teorii pamiatania korzystała, co mi dało takie dobre pitpercia, czy dobry grunt dla tego, żeby pak wskazywały premiery pamiatania, niepamiatania, wwodzenia w trochołownych jakby sferach dokumentowania, tworzenia symboliki i tworzenia jakby takich paradygmatów, paradygmy zoriu naśladowania, albo naśladowania to za Barbarą Szacką, jakby Jemkus te trzy modeli rozwinęła i wkazała się to w lemkiskim prostorii. Robyt to ta kniżka ma Cisz, znaczy Cisz bude, kniżka z tymi referatami ma być opublikowana po angielsku w Princeton albo w jakimś prestiżowym zachodnim wydawnictwie, bo nas poprosili o to, to znaczy profesor Zięba mi przekazywał, że właśnie zwrócił się do niego z prośbą, żeby tam była, także tam była publikowana. Także Zasia też była mała, szeroka, a tam podchodziło z Lemkiewskiej. I formy jakby wyrażania siebie przez to głos, jaki Hołowni w literaturze też był wkazany.
0: Ja bym tak, powiem, panie profesor, ja bym powiem, że to tu konferencje już to, o której sobie siedziwali w Polskiej Akademii Znań, retransmitowaliśmy też w radiu LMFM, zawdzięk naszemu reporterowi Bogdanowi Dąbelowi.
1: Tak, bo on był na tej konferencji. Tak, była międzynarodowa konferencja Sakrum z Chidniocho i Zachidniocho Świta Słowiańskoho, nie, Sakrum Chidniocho i Zachidniocho Świta Kultury Słowiańszczyny i ja im tam besiedowała Sakrum w znakowaniu kulturowo-etnicznym na pograniczu z Chidniocho i Zachidniocho Chrystianstwa i besiedowałam w konwencji etnicyzacja sakru, sakralizacja religii, w jaki sposób sakrum służy inaczej modeli spilny dla sakrum i dla etniczności, medzeńczy ma opoklikujący się na religię jako jeden z dyskursów kulturowych właśnie w tym aspekcie. I to bardzo... Co się tam dzieje?
0: Halo? Chyba się czujemy.
1: Może dalsze?
0: Tak.
1: Tak. I jeszcze o sali mi dwie konferencji, to czy tylko którym krótko wspomnę, to ta postzależnostna, gdyby się duwała jem, to ciło jakieś czorne od wyczuwania czorniściu, to z Mili Łuczak jest cytat z Mili Łuczak, ukraińskiej poetesy męszynowej w Polsce, ale chodziło przede wszystkim to jak się robić z biłochociła czorne, nie tylko fizycznie przez to, że się hobie, ale przede wszystkim kulturowo, spychający w czorną, w pierwiadną pozycję, wskazujący na kulturowe znaczenia czornego koloru, jakie win ma, jak się czują ludzie czorny, nie czorny, żeby tak powiedzieć, naturalnie, ale uczorneny przez właśnie do tego pozycjonowania. Powiadam, to jest mocno tak w teorii zahublenej referat i win funguje w tym prostorii polonistycznej, stoi pierwsze policzki, żeby tak rzeczy. I jeszcze ostatnia, ale to taka już była bardzo edukacyjna konferencja, z której bardzo była niezadowolona, tam nie miała panelową wypowiedź w dyskusji edukacja narodowych i etnicznych mężczyzn w Nowym Sączu organizowana, dla mnie absolutnie wskazująca na to jak mocno Hołowni środowiska właśnie tych prowincyjnych, tak bym powiedziała, dalekich od tych wysokich dyskursów, gdzie wchodzą to te zachodnie modeli dumania, zaangażowana humanistyka, jakie jest jeszcze dumania, żeby tak rzeczy, że wszystkie się mamy polskowo wczyty, a w zachali bez uświadamlania, jakie macili mężczynowe wczynia i tak dalej. Była to dla mnie bardzo smutna refleksja, że my w tych wysokich prostorach możemy sobie naprawdę dzielić się w różny sposób dotyrate do siebie ze swoimi słowami, a desy tam na dolinie furt fungują jeszcze bardzo stare sposoby dumania. No ale to była też konferencja nie tylko przez naukowców organizowana, ale przez samourzędowców, przez polityków, co potwierdza, że no jeszcze 100 lat musi trwać dekolonizacja, żeby się zmienił sposób dumania. I krótko odczyty, bo to ciż trzeba, spinota, o tym pełno ciż było w radiu, spinota niemiecka w Olsztynie zaprosiła w tym roku w Dni Narodowych Mężczyzn, hołowną mężczyzną była Lemkiewska, mężczyzna był ensemble Siłoczka i ja miała taką prelekcję pro Lemkiew. Tak, w Riaszowi, to wykład był dla mnie bardzo taki przyjemny, za to, że słuchający nie było ich wielu, natomiast byli bardzo orientowani. Problem mała, no tak, taką dopowiedź, jak u Lublu, posiadowałam pro etniczne procesy. Natalia nagrywała, by ty mogli...
0: Hej, to też było w naszym radiu, tak.
1: Tak, i tak dla świtowym zleci, tak zwany slot młodzieży europejskiej, Europa pokoju, Europa młodych, w sierpniu ciżnia zaprosili, żebym posiadowała pro dostomeni z etniczną kulturą Lemkiew. To ciż był taki długi referat, jaki pewno dla takiego gremium jak młodzież z całej Europy ma znaczenia. Tak, jeszcze było biennale w Krynicy, Dejem Talerhof przypomła i jeszcze w Polskiej Akademii Nauk, tym razem w Komisji Słowianoznawstwa w listopadzie ciżem besiedowała pro pierwszą światową wojnę, bo właśnie była korzystająca z tego tekstu, który już mała, tam dodają, czy bardzo interesująca była dyskusja i też w tej dyskusji mam potwierdzenia, że takie sposoby dosiedlowania do się smotyc wielo perspektyw, do się uświadamlać centryczny model inne lemto dominują, czyli centryczny model, ale też na zlempiuski centryczny model, jaki jest, ma rezonans, lubię cud na to otworeny, cud dyskutowaty, a porównywano w odniesieniu do tego, że był bardzo zaperty i bardzo jednostronny, skorszy referat, a skorszy referat był pro-ukraiński nacjonalizm. Także jem tu mała taką refleksję, że perspektywa, jaką ja prezentuję, jest do pryniacia, w sensie, że jest zelochot. Zasiedłowałam tam ci bardzo duże pro takie właśnie formy, jakie można wskazać, jak martyrologii lękiusku, ale wskazywałam i właśnie takie manariadiamy, jakie to dozwalały zrozumieć w szerszym znaczeniu. No na zakończenie, jakby jem wymienyła to wszystko, efekt publikacyjny z tych wystąpień bude ciż bohaty, to je bude dostępne. Dla mnie oczywiście jest to nadzwyczaj wartisne i dające mi możliwości prezentacji i pole, ale ciż zobowiązujące za to, że ja tu czuję to zobowiązania, które nie wynika dlem z tego, że trzeba naukowe tytuły robić, i czasy robić, z czym się związane maty, mam takie odpowiedzialności za praktyku, za to też, jakie to będzie miało konsekwencje, efekt, o czym jest Besida i właśnie to zaangażowanie, które świki ma rezonans, ono ma ciż takie dobre znaczenia za to, że postawy zaangażowane mają wyższą ocinę, jak one najsłod fanatyczne, oczywiście, jak najsłod fanatyczne.
0: No tak, bo to tam blisko do fanatyzmu. Tak mi się zdaje, tak. Że właśnie blisko do fanatyzmu są takie.
1: Mają wysoką ocinę. Mają wysoką ocinę, poznałem to paru razy na czyńczym, przy moim habitacyjnym kolokwium, gdzie wszystkie głosowania miałam jednodumne, to znaczy nie było żadnego głosu wstrzymującego, żadnego głosu proty. Skorsze podobno, bardzo rzadko się to trafia, taka sytuacja. I dumam, że to nie wynikało z tego, że jako sobie była wyniatkowa w znaczeniu takim, oczywiście, że mam szerokie spektrum, ale bardzo chyba było docinane to, że angażuję się w tosy jeszcze tak konsekwentnie i z taką determinacją, jakby tu staram się realizować. No a oczywiście, to jest to grunt, w którym siedzę, to znaczy właśnie to zemkiewski grunt. I z takim im asocjowana w prostorie naukowym.
0: Panie profesor, a kiedy ma to jeszcze chwilku, bo mu się chodził już widaty o zbliżania norm, językowych norm z rosyjską, z innymi rosyjskimi standardami, no teraz mamy chyba taką nachodę, na przykład, smotrił na tekst naszego redakcyjnego kolegi Petra Medwidia na naszym portale lem.fm i tak smotrił, no też jeden język, tam mamy naprawdę drobniczkę, żeby maty bardzo podobne normy, językowe normy.
1: Nie doczułam do końca. Mamy trudniej, żeby maty, czy mamy
0: nie, mamy teper nachodu, akurat nie teper, jak po kodyfikacji lemkiewskiego standardu rosyjskiego języka, po tym, jak już ona jest obgruntowana, już jest w literaturze, w wpisanym języku, mamy teper właśnie nachodu na to, żeby zbliżać się do innego, najbliższego nam rosyjskiego języka z Prieszowa. Jak dumate prototo teper w kontekście i tworzenia słownika i tworzenia następnych może wamy zaplanowanych do jakich dzieł?
1: Dobrze, zakla odpowiem na to, to zaraz odpowiem. No, jeszcze chciałam dodać do tego, że jeszcze efektem to wszystko są dwie doktorantki, które pracują i które tu jakby spierają mi na to naukowe pole, to jest Marta Watral i Anna Maślana. Anna Maślana gra się w językoznawstwie, w językowym prostorze specjalizuje i to, lem tak dodam, że tu się dzieje, to w nauce. Natomiast jak chodzi już pro sam język, absolutnie uważam, że hosenne budę przybliżania naszych norm, ale przybliżowania takie, które nie perejdę w granicy sztuczności. To znaczy, to, co my mamy pod wlijaniem polskiego języka określamy jak polonizmy, powinny zeliminować. Pomiczu do toho bude jazyk, który ma to samo dżereło, to same korinia, to sam prostir, a się zosłowakizował, czy zczekizował, bo tam i wlejania czeski sud, i to my jawni wydymy, że to te formy słowackie czy czeskie są bardzo dla nas jawne, jak to te polskie. Możemy najty presto ciż taki prostir, który widno, że i w nas, i w nich jakby jest zjaty z czużych języki. I zadania toho, czy dekotry formy w nich się zachowali nasze, a w nas dekotry inczy się nasze zachowali, i to jest taka możliwość. Natomiast tą decyduju pro ochrony ciów tuczności. Dla mnie nie jest możliwe stworzenia jednego rosyjskiego standardu, tak jak była, jak była to ta forma. Język jest żywy, język się rozwija, i czy chcemy, czy nie chcemy, dekoty liczy. Ja ostatnio się zastanawiałam o choćby zwidowała się nie, moja absolwentka, bo ta tłumaczyła teksty z gimnazyjnych egzaminów, jak będzie iloraz iloczyn, jakby było najlepsze. I moglibyśmy wziąć taką paradygmę, jaka idzie z angielskiego, jaka jest w słowackim, jaka jest w rosyjskim i w ukraińskim, ale ona w naszym prostorze, dla naszych zamkniętych, będzie w zachali zrozumiana. Pisze z inną drogą, pisze w znaczeniu czysto inczym, że to jest rezultat mnożenia i rezultat dzielenia, bo tak się mi wydawało, że będzie najrozsądniejsze przy tym wszystkim. Natomiast nie możemy ignorować językowych przyzwyczajeń naszego lemka, który żyje w dominacji polskiego języka. Unikajmy polonizmu, daje nam to taką możliwość. Z drugiej strony, można by było wwest na przykład jednakowe orfograficzne normy. I wskazuje się, że tu ciż w tej stronę nie idę. Ja absolutnie już mam na tej naszej dyskusji pieniądze z naszej wody kińcyłku naszą historyczną, która wypała nam z naszego rozwicia języka na czas dominacji ukraińskiego języka lemkiusko-storinkowej, bo jest skorsze istniły, a to ta kińcyłka, mało to, ona jest wśród naszych rusnaków na Słowacji i jeszcze mało to, nawet fonetycznie nie zanikła. W nas zanikła fonetycznie. Przypuszczam, że wlejania normy ukraińskiej z średnim ej też wlejało na naszą fonetykę. Że myśmy tracili też przed wlejaniem tej normy. Za to wernienia teraz z niego ej jest dla mnie absolutnie oprawdane, chosenne, potrzebne i tak dalsze. Ale jak na razie trzymuję się za to, że nie chciałabym w takiej dyskusji, bo znamy, że dziś na nasz język też siły, które nie chcą uznać standardu, czy inaczej. Na ruku jest inny uznany standard, cały czas uznający, że to jest dialekt nierozwinięty, z różnymi wariantami i tak dalsze. I żeby to te siły, które sądzisz, które macie się trzeba rachować w praktyce, nie zanegowali ciłkowy, to my musimy trzymać to standard z gramatyki 2000 roku i nawet takie niuanse, bo to nie jest zmieniania standardu. Takie niuanse to nie jest zmieniania standardu. Standard jest. A niuanse, które się w każdym języku dzieje są. I one, na moją dumkę, tak, powinny iść w tamtą stronę. Leksyku możemy tam wyjmać, tylko co nam desysia zatratyła, czy z niej zabyli. Możemy właśnie to ryszenia orfograficzne robić, ale powiadam, musimy też uzgadniać to te czynniki, które są destrukcyjne, które wynikają z świadomości ciż ludy, jakie nowe źlipryny mają. Ja miałam po naszej czy po naszych ryszeniach dwie opinii i stwierdziłam, że lepsze pomały te koty liczy wodyty, jak i ty w jakiejś ostru spereczku za to, że świadomi z toho, że to nie jest jakaś suciowa zmina, a jak zmina to idę z peredumano, jakieś logiki struktury językowej i fonetyka nie jest wyznacznikom głównym toho, co ma być w języku, lem sąd jeszcze ciż inczy czynniki, bo fonetyka jest zmienna, fonetyka nikomu nie nami tu walczy, za to, że fonetyka w każdym przypadku, każdego nosytela jest incza, w związku z czym, no, to są działania, żeby tak powiedzieć, strategiczne, które muszą być przedumane, ale idea czy dumka jest absolutnie słuszna z tym jak pomachaniem sobie oboma wariantami, a paradoksalnie internet i elektronny kontakt daje takie możliwości, bo za nas uczy po prostu, czy daje możliwość wymienia.
0: Mi się zdaje, że to siło, o których ostatnio by się dbali, to taka siła, że No nie znam, no byś, który byś idą od zielenkiego języka nie je, a no ale piniadzi na nią masz braty przecież. Tak się mi chyba zdaje.
1: Janku, powiedziałam, że na to tutaj...
0: No, nie znam policji, cichej. Pani profesor...
1: Ja się znaczy, prydę czas, to nie jest tak, że ja unikam takich tem. Ale na dnes.
0: Nie, to ja znam. To
1: ja
0: nie...
1: Tu ma ty dobry den światowo Mikołaja.
0: O to im chodzi z widania, co wam się ten Mikołaj przyniósł.
1: Nie, to są smutne rzeczy. Ja miałam trochę świętych Mikołaju, tyle moi lemkiewskie studenty, ci z Mikołaja, tyle mało toho, nie dość, że oni, znaczy ja też wiem, czy tyła Mikołaja, oni musieli Mikołajowi werszyki powisty, to ja też musiałam werszyk powisty, żebym dostała od toho Mikołaja, który przez studenty mi to sobie przekazał. No a doma też Mikołaj do mnie przyszedł i dobrą knyżkę mi przyniósł i dobrą wagę, żebym się dobrze ważyła. Także bardzo zadowolona z podarki.
0: Pani profesor, pomału ja z mojej strony będę kończył, bo już i tak zme kus zahaczyli o następny program. To nie jest problem, bo opustymy kus pizniejsze.
1: Zaś to przepraszamy,
0: ale to znate, to jest żywe radio, tak samo jak i inne żywe instrumenty mają swoje prawa i to my na żywo już będziemy regulować to, co się w tym żywym organizmie dzieje. Chcę wam serdecznie podziękować za dnešnią besidu. Bo, to myślę tylko, że to kiedy my na żywo to kreujemy, to też musimy wybierać priorytety. Za to im was nadjechania z besidą przed 9 godziną.
1: Dobry, a ja bym jeszcze co chciałam powiedzieć, że istniejemy, chud istniejemy i to w takich prostorach, gdzie skorsze z mnie istnili. I pomaleńki idziemy do peredu, chud do peredu.
0: No to ja bardzo ciszyć, znaczy, że dobry, idziemy w dobrą stronę. Choć ciężko po kamienistym puty, ale...
1: Z takim głębokim przekonaniem, że mamy za sobą kilkosy pokoleń, które iśli w tą samą stronę i my tą samą drogą, co te pokolenia przed nami iśli. Jeśli idziemy do tego przekonana, inaczej nie byłabym tak w to zaangażowana. Na pewno znam, że tą samą drogą, którą przede mną to też, co byli i tam w Republice Lemkiewskiej, stworzenie ruskiej bursy i w 19. stoliciu, kiedy dbali pro język i to, żeby my byli Lemkami, którzy się próbowali w mistyty właśnie w tu galicyjsku, do Stomenic i tak dalsze, że my tą samą płcią idziemy.
0: Oj, mi się też zdaje, że my z radią i z portalem idziemy tą samą płcią. To znaczy, że idziemy w tą samą stronę.
1: Ale to my jedno, Demko, radio.
0: Ale ja bym chciał potwierdzić.
1: To nie jest to inczoho.
0: Ja bym chciał potwierdzić to.
1: To nie jest to inczoho. Ja radio, czyż uważam za swoje, czy nie chcecie.
0: A, chcemy, tym pisze, że chcę obić, ale że iszy się streetymy w radio. Iszy się w radio streetymy. Dumam, że może na początku roku.
1: Byłam przy otworianiu, byłam przy dumkach. Byłam przede wszystkim cały czas studio w tym miejscu tej rady, ja ci się mistyczę.
0: Pani profesor.
1: I to ci jest to do peredu.
0: Pani profesor, bardzo wam dziękuję za to, że jesteś na szlaku z czasu, choć z piatnicia wieczór, weekend się zaczyna, hej, i tam ciłko mi inaczej się duma już piatniciu wieczór, znam po sobie, choć tisz furt roblu, ale to inne dumania. Serdecznie...
1: Dla mnie weekend już nie znaczy, bo siedu przy chylaku, siedu przy drugim tomie chylaka i roblu furt korekty, prehlady, wszystko, a i także to nie jest takie proste.
0: Rozumiem, weekend to
1: weekend,
0: jest takie umowne.
1: Trzeba siedzieć i robić.
0: Rozumiem.
1: Tak,
0: jeszcze raz...
1: chcemy dać to maty, zrobity to trzeba robity. Dobry, bo podążamy. Demku, dziękuję Kraśni, panie redaktore, dziękuję Kraśni za besidu, za możliwość wypowiedzi i przedstawienia tego, czym aktualnie żyję i co robię dla Ciłocho Lemkiewskiego Środowiska.
0: I ja dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy i ansamblu Radia LEM FM. Toż też, do striczy, do poczucia w radiu. A może skorsze w normalnym życiu.
1: Częstsze dzwonce do mnie, bo pewno będą skoro trzy besidy, a częstsze, jakby się dało. Trzymaj się, Demku, zdrowo, wszystkich słuchających zdrowlu. No i najiszczy wam dobry, dotczowny, jak do kińcia, do kiedy do świata, do nowego roku, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dobranicz.

Projekt Łemkowskie Radio Internetowe Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach jest realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Projekt Łemkowskie Internetowe Radio Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach realizowany jest zawdzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не за шлага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Wito rok, 1 września, septembra 2026 roku. Amerycki episkop z Wirujuczyma spoznale rosyjskie taryski i nyszni repaszy. Autor wisty Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putników i spojenych sztatiu Amerykę. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samego episkopa, to putuania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Toryski, ich putuania wede czerec ciu Słowakiju, od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokroły Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejściom rusyńskoj narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistnu grekokatolicku cerkow i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cinny hościł przed chramom serdeczno przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma i storysk i nyżnich repasił. Što je filia parochii, kotry ich przywitali w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkiów, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, što u swoich prychoworach zaciłu grupu wece raz wysłowił i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w tody den był praznik usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił seło historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania z żywotą cerkwy w Saszaa. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1787, podczas kotroho episkopskiej służby była w roci 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły pizniejsze, wkluczno tych, które dne stworzą rusyńską pittsburską metropolią. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z nyżnich repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1883-1962, który odyszł do Saszaa, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierom grekokatolickiej cerkwy w Ameryce. Bezperestanno boronił jej prawa, poszerzał rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpłynął historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistny wirujuczy amerykańskim putnikom wkazali jej tradyczny swetlany zwyk – czeplinia. Jak podarunok dostał episkop Kulik i pesanku od mistnej wirujuczej, kiedy je ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pesanok. Sereda, 2 września septembra 2026 roku. Innowycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrócić uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 września septembra Nowycia zas zamieni się w scenę. Startuje 19. edycja teatralnych stricz Innowycia, organizowana jak sztoroka Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. Program jak w Sehustej, teatr, tanec, koncerty, warsztaty i stricze z przyrodą Magury. Toho roka waszą uwagę może przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związany z lemkiwskim seredowyskom. W sobotu o 14 godzinie na scenie wkazany będzie spektakl Tri Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach. Bilety są darmowe do odebrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. To jedna z trzech pozycji w tohorycznym programie, która obniata jest bezpłatnym wstupom. Obik czetwerchowego zielnika Anny Seniuk i piatnyciowych zberaczy kosty. Za to warto zaniaty sobie czas kus skorsze, żeby nie zabrakło do komu miścia. Tri Jabłka Ruskiej Bursy. Autorem tekstu i reżyserem jest Stanobiły, słowacki dramaturg i reżyser związany Medzeńczyma z Teatrem Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrem Diwedelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid. Muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle występują Iwona Iskra-Krynicka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak.
Tryjabka to historia trzech sester, Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym biłym prostorii, gdzie się wchyży z osadą w bliżej nieokreślonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie miała początku ani końca. Czerwone jabłka, co nawiązują do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grzechu, stają się w sztuci hejby czwartą postacią. Sestry musia drzeszyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wrnuty. Try jabłka to piesa, która funguje w ramkach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenie dobrze oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych poli, ale żeby pizryty do sredyny na napiacie. Ciane do powiedzenia konflikt. Pokaz odbude się w Nowycy w kameralni scenerii Sarskoj Świetleci. Andrzej Żygadło, Oderełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz perej to obonatno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła, Derełce, obrazy pohranycza. O godzinie 17:30. Artysta bude besiduwał o obrazie, który namalował w 2018 roku z nahody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz naszał się na oficyjnym plakacie Ciło Lemkiwskich Upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu knyżoczkę Opowiem ty bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nahołówką. Historii o owoczowym derewi, co go zasadył lemkiwski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym derewą dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej leszenej jablinki w wyselenym seli, typowego elementu krajowej do Lemkowyny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jakie bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Leszene derewo staje się tym samym derewą kresta, a ciła scena metaforą terplinia za czuże prołyny z nadzieją na woskresienia. Warto przypomnieć, że obraz miał swoją naukową prezentację w kwietniu aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1947-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nahoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz nachodzi się w kolekcji Juruskoj Bursy i na sztoden nachodzi się w siedzibie stowarzyszenia. 50 robit Epifana Drołniaka na jedynej wystawie. Ekspozycja w Wrocławskim Muzeum. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystała Nikifor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeum we Wrocławiu, kazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeum może obserwować prezentację, która składa się z 50 robit Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikifora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowanej z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, takiej jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karlyka, ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z wieloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiłem byty, zbierać roboty, na których Nikifor przedstawia samego siebie jak ważną i szanowaną osobę, urzędnika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne. Poślednia, trzecia sala, taki był mi świt, wkazuje świt, który widzimy oczami Nikifora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia. Realizm miesza się z fantazją. Cytuania. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeum spiłgrad z historią o życiu artysty, który wykrzyno swojego życia przeżywał otrzymarienia, niezrozumienia i samotnictw. Ocieniat Barbara Demut, kuratorka wystawy. Z dynesznego punktu pizrynia był jak czarna ucia, nelem za to, że to był neślubną dityną bidnoj matery, do toho lemkom, ale jeszcze miał problem z usłuchom i besidą. Dla mene najciekawsza robota to Nikifor w dorozi, na której sportretował sam sebe, jak idę pokruczaną dorohą. Prodążat kuratorka. Roboty Epifana Drołniaka wystawlali w Paryżu już w dowojennym periodzie, ale uznania przyszło aż w 50. rokach XX stolicia. Jego sztuku czyniło wielu artystów tamtego czasu. Maryńczyma Jan Cybis, Alfons Karny, czy współczesny malar Edward Dwórnik. W 1967 roku w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nikifora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duchana.
Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca junija toho roka, a obzeraty może jeszcze do 15 listopada novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roku parochii. Autor listy Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbude się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka Jeparchia, archierejską liturgię w miejscu cerkwy pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłuży Krzyżowacki Jeparcha Kir Milan Stipicz. Uczestny budu i władyka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop Jeparchii Świętego Nikołaja w ruskim Keresturii, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki bude maty na torżestwie i propowit. Prasnowania rocznicy osnowania parochii w Petrowciach z bohaty i chor rekokatolickiej bazyliki Soszestwia Świętego Ducha i Zmychalowec na Słowakii. Parochia w Petrowciach była osnowana 5 septembra 1836 roku w prysutnosti grofa Emeryka Elca, przedstawiciela Sremskoj Żupy i Krzyżowackiej Jeparchii, który podpisali dekret. Rusyny do toho seła przyszli o 5 roków skorysze. Parochia wynikła oddzielinią się od 35 km oddalonej parochii Preobrażenia Gospoda w Szydi, który dnes nachodzi się u wojewodzińskim Sremi. Napered była parochia przyświadczona światomu Joannowi, apostołowi i ewangelistowi. U 1983 roku była zbudowana nowa cerkwa, a na osnowi toho zmieniła nazwę i parochia, która dnes jest przyświadczona pokrowi Preświatej Bohorodyci. Wielka przebudowa chramu przechodziła w 1930 roku, kiedy cerkwa dostała dzisiejszą podobę. Cerkwa ma 4 dzwony, które podarowali rosyjskie emigranty z Petrowiec, jakie żyli w ameryckim Pittsburghu. Petrowci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej Jeparchii. Na torżestwie mają brać uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: A gdzieś ty się oszkolowali? Pójście w szkołę chodili taką oboczną i muzykalną jako?
1: Muzykalną, tu zakończyłem muzyczną szkołę.
0: De robite?
1: A potem kończyłem muzyczną się w Użrodzie, a pisa toho i konserwatoria u Lwowie.
0: A u kogoś ty się igrasz imieno po muzyce, po gusliach oszkolowali z wielkich takich profesorów?
1: Mi nie powiedzło w życiu, bo ja to uczyłem się uczytelia, który był drugi pisa UNESCO w Europie. Він małym dzieciakom i w całą Europę wchodził.
0: UNESCO znamenity, ja.
1: No, Flomen taki był. Jewrej był z toho, z Transylwanii. Transylwanski jewrej. Ale drugi, jak uczył się w Lwowie, potem u Niemca, Lecher, profesor Lecher. Także znamenici ludzie byli, sława Bogu, że ja u nich...
0: Staliście osnovu.
1: Aj, no taką. Ale to już nie osnova, to już išli z ciny.
0: To z ciny osnovu,
1: bo fundament już był.
0: Ajajaj.

думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам збагне.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriabę.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 6. Piatnicia 7 lutego 1947 roku. Andrii Kirpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia i stylawy, korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola, 7 grudnia 1946 roku. Drogi braty, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Ania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wże. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi peredała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasie po 5 rublej, a tak prywatno po stiłci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokroł w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chaty żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury król, w Mizia Łubyczok Andrzej, a reszta na kancerilcy z Horile. Na Hubiłci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, cerką i szkoła, paru wyszniemkińcy i nyszniemkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR, i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej oblasty żyją po sełach. Ja sam koło Szafranowych Stylawy. Seło Chatky Plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanowy, Niańciowy, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Artymycha, Komierniczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopczak Osio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. W seli Znesinio wsi pańkowe z rodynami Hryc, Wasel, Nacka z Zyndranowy i Marysia z Trystianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianyn Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mikołaj, Andrusił Fecio i Semenkanyn i Krawec Hubyk Andrzej. W seli Załawiu. Pancio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kirpan Jakem za synem Mykułą, Mykuła maje Pancio Udiłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i Chłopcią i Andrzej brat Prynych, a ujko stali się same w Tylawi. I sud w naszej chyrze przy Anci Antonowej, ale chory. A ujczynu poranyło w Tylawi w ofronti, ta pomerli w zawadci u Nacky. A Wania Puszkarił, jak do nas wstąpiła Krasna Armia, piszał do Wiska i został ubyty. Z naszego seła byli w Krasnej Armii Puszkar Iwan, Jadłowski Dańko, Wasenda Mykołaj Sowiakił, Wasenda Sztefan, Sznader Michał, Kuzmianyn Mykołaj, Rozdzielski Andrzej Iwanio, Drymak Sztefan i Hryneńko Andrzej. To powernuli się tylko Hryneńko i Rozdzielski oba, a za resztę neczuty. Wianowi koło nas sud Kostka i Dudurko. Nacka Puszkarowa z rodyną i mużą tu jest, Szafronoły, Stercjano i takoż tu żyjut. To my prynych. Dalsze nasze tylełczane żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Stanisławowi na Predmiściu Pasiczane żyjut. Seman Andrejkił, Sowiakowy, Wanio Chmerwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Panciu. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Procki Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiusz Stefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Indekobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasel, Kylymkę Oba, Wanio i Wasel, Indes Pachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Dnipropietrowskiej oblasty żyją Fuczyłowy, Mykuła Zostasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowalił Ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Gruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewskiej. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzkiej oblasty żyjut. Hubek Andrzej i Michał, Starankowy, i Hubek Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Oni są w seli Stawrowska, Wiedziazewskiego rajona. Michał Tymkił i Fecio Watral są w Mykołajowskiej oblasty. Waszczak Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy z tylawe żyją. To nie tylko z naszego seła, a ze wszystkich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym lipsze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opiekuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, które pereseleliś w Polszczu. Nadaje zemlu w Haleczyni, kilko kto chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płatyć się. Biedniejszym ludziom dają groszewu do pomochu i os kilko morzut to się pereselenciamy opiekują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyją. Ja mam listę od Wasyla Czyczky, Bartny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Sztefana Warianky, Szerszenia Sztefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej oblasty, Kozowski rajon, seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to nechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowoho ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi brate, ja ty krótko opisał, że żyją ludzie z naszego sała tylawe, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdy kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, gdy kto żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znachodzia cię, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzi jak chudobu na zaris. Mnoho powertułoś, no o druhych nie czuty. Tarnopolska oblast, Trębowla rajon, Plebanowka chatkę seło. Kirpan Iwan. Datą 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakiu do Anny Mylan w Pasajku. Najpierw dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w porządku, a dalsze opisuje swoje życie i nowosty w seli i okolici. Takem powisty po prostu dziadam, jakim nas teper wojna porobyła, to twoja pomicz bardzo duże stoit. Ja tobie za to serdecznie dziękuję i piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspominać, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułali po druhych sełach i kto był zabity. Ale lipsze to muż to chmera i jeszcze to w nas, że jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą zmy doczekali. I teper jeszcze nie jest pokoju, bo trzeciej czekają dwojny. Tak zmy w sen pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisała, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze korołu jedno i konia, to lem czekamy, kole przed otwór krasty. A heł teper nie każdej ma jedną korołu. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabijut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowoho Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy dodaki łachy, to jej zabyli. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został. To naród bardzo chełbituje bez łachiu, bo jedno zhoriło, a drugie zme zakopale do zemli ta zgnyło, bo nikt się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowoho i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób nehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, cy Michalakowy synowie się naszli, to 6 miesięcy minuło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w królickim lisi. Nie było już niczym kiścia, to po łachach ich poznali. I do wodu, na jako honeje, kto z nima tak zrobił. Bo oni dwa i wozy, się propało. Ancio, pisze, że to te ludzie, że to heł się ostali, musiał byty Polakami, to mu nie jest prawda, bo oni samych wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim ma muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopow z mużą i produżuje. Już 2 roky, jak zmy się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodzice są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim przyszli, lem żeby zme siedyli na swojej zemli, poklasia nam dast. I to nie lem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pisze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy dok ludzie przyszli do nas na to te pusty grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto. Nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze wschodu i pozasiadali to te puste chyże. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją iti. Bo u nas jest jeszcze duże min, co Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza Werch i po Polani nikt jeszcze nie chodzi, bo tam bardzo duże min założono. Poworosnek, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznyka koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minęło 8 roku, jak wy od nas, a nie my od was, niejakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1939 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas to te kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chcą przebudować Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polski wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało byty wyniszczenie naroda innych ras. Najpierw wzięli się do Żydów, pozbierali ich wszystkich ras i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczuwali. A nas Selan jak naród roboczy użyli do roboty. Porobili Arbeitsstand tej Lungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roku porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i już honnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to stali się doma, to nie je takoho, żeby od Niemca nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutnej, to byle czom się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyt. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywyty misto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zarizaty, a nie prodaty. Chyba, że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w nocy zarizaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to znaczy z wojną miasa nie kosztowali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawać mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilkozerna sektara. A jak się zaczęli Niemci cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez Ostry Werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczkę. Robili wszystkie z Poworoznyka, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i drugich seł, aż strach obchodzi ten naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtykali, to wszystkich, co robili, ze sobą zabierali. Przyszedł dzień 20 sierpnia 1945 roku, jak ruskie wojska nastupali. To Niemcy okopali swoją artylerię koło cerkwy i byli na wyszni koniec, aż szyby wylitowali. Ale pod naporą sowieckich wojsk po trzygodzinnej obronie Niemcy musieli ostawić nasze seło. Żertwą frontu byli kini korowa Semana Patławskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie padłania. Za te peryszne położenia pisze tak. A położenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pohniłałby swoich przedstawników. My, jako trochę ostali się, sijali i sadyle na jary, że jak bude posijano, to kto se pozbierać, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że zme pozbierali i iste mamyż to. Bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali. To się ludziom lipsze chce robyty. I już pomały zaczynają się do raplaty. Czasy się kuściok uspokoili. Już nas nie wyhaniają. A co dalsze bude, to nie znamy. My jarowali korołamy. Mamy dwie korowy i tela. Bo konia wiale Niemci, a kupyty teper nehoden. najdorogsze obucia i odeża, bo tato czeraz wojnu się duże wyneszczyło, a nowe nie wyrablajut, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy dach to i z tych ludzi nie wernu się do swojego seła. To niech to nie wernu się, a nie pysze niech to. A nie o waszych sestrach nie czy nie czujemy, a nie o nikom druhom. Lem tak, czasem czeraz ludzi dasz to czuty, że jako se tam dost złe, bo ludzie chotiliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujete się, czy nasza cerkow... A dowidujete się, czy nasza cerkowcia stoi, to przy Bożej opici została neuszkodzena i klebanyja tisz ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to odprawla to w naszej cerkowci. A teraz was prosit mi chłopec, bo bardzo lubię czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarium i taku dobru knyżku. Bortne, powit gorlici. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Senkoła, powit gorlici, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Pyszu czeraz gazetu, ponieważ pisał ja paru listiu do swoich rodakiów i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Czy nie dobry adres, czy może nie żyją. Mają tam trzech własnych ujkiów, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił po tety Fewroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo tiutczanego brata, Wasyla Pitbereżniaka. Tak kto i z tej mojej rodyny proczytat moje pismo, albo ich dity, proszą napisaty mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpyszu. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakam Wasioły i Iwanowy Boryk ze Świerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sicznia 1947 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wyśnia. Powit Nowy Sącz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do dosłatiu i krajaniu w Brooklyni, że chotiliby dowidaty siadaszto za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky. Myryńczyma pyszu tak. Piszemy za nim po naszych znajomych i każdego prosimy, aby się dowiduał za nim, a odpowiedzi nie możemy dostaty. Adresu dokładnego nie mamy. No znamy, że pierwszy był w Brooklyni i w Pasaiku, ale to już dawniejsze. Prosiad krajaną, daty im znaty do Mochnaczki, poczta Krynycia. Czy Adam Bortniczak żyje? Za swoje życie nie pyszut mnoho, bo się bojat, ale każut, że złe się tam dije po wyjeździe naszych ludzi do Rosji. No pisate o tom nie można, bo w nas tak jest, że lisy ucha majut i wszystko lis znaje, to ludzie roblat i gadajut. Prośba i sperunky, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo z oślidującą prośbą. Proszę łaskało o hołosety w gazety, że Maksym Szkarubski z seła Perunka, gmina Tylecz, poczta Krynycia, powit Nowy Sącz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskoho i Justyna Szkarubskoho. A jak one pomerli, to może żyją ich dity. Перед войною вони знаходились в околиці міста Шенандор, Пенсильванія.

Tükkücük intiver. Benim tiş sanokum de mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mi, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z kolesej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No bo jaki słodu trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacy, w moim języku kosty neje i racji.

Салата, а у дитятки маво и получше того. Ай, ба.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Iwan dwychnął hołowu. Przedstawiał sobą obraz bezhranicznej rozpuky. Lice jego było mertwo blide. Worchy zosyniły, zatysnęny od bolu, a z oczy wyczytaty może było wychwarku, jirku wychwarku, pred którą dziewcza zatremtiło. Brate kochany, pizryj na mnie inakrze, zapłakała ona. Ja nie znesu toho, pryzryjsia, proszu tja jak żebrak miłostyni i prychylnego oka. To, czym do teper żaden mużczyna, ani mi kochany, pochwality się nie może, składam jak zastaw naszej szczyroj rodynnej lubowy. I z tyma słowami obniała ho swoima śniżnyma ruczenia tam i wytysnuła na jego studenym czeli dołchi, predołchi pociłunok. Dobry. Kole nie hodno by ty inakrze budu ty bratom. Ryuk twardo Iwan i wyprostył się jak struna, co było oznaką, że wnutrisznia borba już się peresyliła. Ale jak brat mam prawo zadaty tomu panowy paru zwidań. Proszę, odpowił Szwarc, jaki do teper był nimym świtką ciłoj podii. Wypraktykowany psycholog z posteriuch by na jego ustach tin złowtisznosty. Kochate to dziewcza? Żwidał Iwan. Rozumieje się, odpowił hordo kadet. Ponad swoje życia? Nie inakrze. I ponad swoju czest? I ponad czest. I pragnę te wczyny ty już szczęśliwą? Oczywidni, to je moją wykluczną powinnistiu. I za żenu wziaty? Szwarc zwlikał z odpowiedzią, choć widział, że Maryczka aż dych zaperła w sobie, wyczekujuczy na jego odpowiedź. Kiedy da jak neprewydrzeny pereszkody ne stanut na dorozi, powił po jakimś czasie. Dla prawdywoj lubowy nie je pereszkit. Ona znaje terpeliwość daty. Zaoponował Słodkanycz. Proszę o konkretną odpowiedź. Obiciam. Obiciate to pred Bohom i ruczyte swoją czestiu? Jakie mate prawo ждати toho od mene? Cy wy moim obresztom? Netrplaczo Ryuk kadet. Ja jej brat, który w dili szczęścia swojej sestry maje większe prawo od waszego obreszta. Kiedy już tak koneczni nastajete, najbudę po waszomu. Dobry, lemmate prysiachu dosliuni powtoryty, żadał wperto Sołotkanycz. Obiciam pred Bohom i ruczu moją czestiu, że wozmu Maryczku za żenu i budu się starał wczyny ty już szczęśliwą. Prysichał Szwarc, a worchy jego triasly się, nie znat jacy od wrażenia, jakie zrobiła na nim torżestwennist samej klatwy, cy może sprosta od chniwu. Przyjmij tę moją poszanu, dokińczył Sołotkanycz, podajuczy kadetowy ruku. Ale wraz i pewninia, że kiet lem raz zapłacze prywa z Maryczka, najdę te womi bezpośczadnoho mstytela. Zachodiacze słońce ośwityło blidorożowyma promieniami rozszmarenych chyży sełalicne i przedstawiło prekrasną panoramu dykoj, horystoj, bidnoj, ale myrnoj okolici oczam szuchaja, kotry zmuczenej daleką drogą odpoczywał na werchu Beskida. Ta nie był win świadomej krasoty krajewydu. Wodył obojętnymi oczami po selskich chyżkach, w jego duszy było mraczno, w sercu porożnio.
naraz wstrzymało się jeho pizrynia na jednej chyszci. Oddalena od inczych, neweliczka, prychorblena, popit parena kolykamy, czysto jak babusia opalycy, nie przedstawiała sobą niczego, co hodno zachopycy. Z niej wyszła starszych już roki żena z konołkami w rukach. Kiedy dizrył ją nasz podorożni, jocho kamienne lice hejby się ożywiło, ta było to reakcja ciężka do określenia. Wodiło się aderadist i smutok. Wytajut się ze sobą bratnim pociłunkom, cybyt może sposoblat się ony do zawziatoj borby. Ostatnia możliwość wydać się byty prawdopodobniejsza, bo nasz podorożni załomył o chwilu ruky, aż stawy w palciach zatriszczały i takoj płaczuczy jał besidłaty do sebe. Czom jem tia lyszył, ridna moja hyszko? W twoich tisnych ścinach nie zaznałbym niczego pragnienia, jak lem nasmotryty się na Boży świt, na pasty kozu i na pełnety swój żyłudok bodaj jaką strałą. Kiedyby i tomu ciężko się było zbyty, perepłakałcy, perespałbym hołot. A to otworył się mi szeroki świt, manył mnie błyszczał kamy, obudył w mojej duszy żełania, a nie dał seretki, żeby ich zaspokoity. Serce moje sprachnene, a nic czym prachnienia jocho zaspokoity. Czom jest, mamo, wypchała medże ludy dityną swoju, niewinną spokojom duszy ponad i... Dnes, po rokach nese tobie syn twi, tot adde riandawy i ranec złahamy, a na przyczynok hirkie rozczarłania. Moliła jest się o dolu dla swego syna, a dola tak strasznie obyszła się z nim. Zo zidliwą na śmiszką szmaryła na peretnego diucza, kotre nie zrozumiło jocho duszy. Nie spohopyło, że syrota może kochaty mocniejsze jak panycz. Panycz szównym miszeczką pieniazy i wysokim zwaniom. Ta diżdej. Cenę zastrochi ja i prybezsladni strohosty za niesprawiedliwy? Probacz mi, Maryczko. Ty postupiła jak każda żena, kotra rozsudzat choryjaczym sercią, a ne hołodnym rozumom. Uż ne możu nazwaty tia moim diuczatkom. Propało. Ale sestra? To tyż, sołodko zwuczyt, daje mi bodaj prawo pilnuaty twojego szczęścia. Ty predczuwała, że ja neobchidnej dla tebe. Zrozumił jem to po twoich sleznych oczach, po pamiatci, kotru wsunuła jest mi do ruky w czas praszczania. Nie wytrzymał Iwan, żeby przy tych słowach nie wyniaty z nachrudnoj kieszeni pieniężnego miszeczka kraśni ozdobnego z cudowym napisem. Kochanomu bratu, kochajucza sestra M.B. Dołcho pryzerał się bitnej szuchaj na tot darunok. Wyryb zmyslennych róg obożłanoj sestry, na to te wyszyte kwitoczki, na jakich niedawno spoczywały jej jasne oczy, z kotryma spletene były jej myśli i zbychnuwszy ciężko, schował go nazad do kieszynki. Oczy jego sperły się zas na selanci, kotra wertała się od potoka z konołkami. Widził, jak maty jocho przystanęła w połowę niedorochy. Postawiła konołkę na boci i obernuła oczy ku chrbetowy Beskida. Hejby wyczekuwała syna.
I na dneska to już wszystko, moi drodzy słuchacze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak tiło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki jest tu towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
7: Dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i zapraszamy na 76. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme czytać teksty, w których opisana jest jedna z największych tragedii naszego narodu. Talerhof był jednym z pierwszych w Oświęcim i pierwszym w Europie koncentracyjnym łagrom. Першима споневолених в ним були русини з Лемковини, котрі знайшлися там з причини ворожого наставління зо сторони австрійських власти, часто денунціювані через їх союзників, будучих політичними противниками Лемків. Талерговський лагер діяв від 4 вересня 1914 року do 10 maja 1918 roku, kiedy za ryszeniem nowego imperatora Karla I internowano były oswobodzone. Już 2 miesiące po przyjściu pierwszego transportu dane tworzone zawiadującymi łagrom Austriakami wskazywały, że na 5700 internowanych tam ludzi staroruskiej i rusofilskiej orientacji 1915 pochodziło z obszaru Lemkołyny, co dawało 1/3 wszystkich poniewolonych. Posłuchajmy wyimki z dziennika Lemka Stalerhofu autorstwa Teofila Kuryły. Teofil Kuryło urodził się w 1891 roku w rozdzielu koło Gorlic. Był prawoznawcą i gromadzko-kulturnym dijaczom. Zobrał, obrobił i wydał znaczną kilkist materiałów z historii Lemkołyny. W 1945 roku był zaaresztowany w Krakowie przez NKWD i zaginął w tiurmie. Teofil Kuryło, dnewnik Lemka Stalerhofu, WIMK. Wersen 1914 roku. 14 września, poniedziałek. O 8 godzinie wieczora wyjechał pierwszy transport ruskich Lemkiów z wiaznyci przy powitowym sudzie w Gorlyciach. Wiazniczny własty ze Skalczyńskim na czeli zobrali nas na wiazniczym placu, proczytali spisok i po rewizji osobistych riczy nakazali formować się w riady po czetwero, pak i ty na stacyju. Trymajući walizkę w rukach, my iśli, ne znajući de, ne śmijući ani zwiduwaty się, de nas wyprawlajut. Pry naszym wychodzi z wiaznyci zobrało się wielkie czusło gorlyczan, kotry odnosili się do nas worożo z oznewachą. Na ich proklactwa my nie reagowali, a w mołczaniu prodążowali swoją drogę. Wede nas kilkoch żandarmił. Na stacji rozmieszczali nas do towarowych wagonów, po wece jak 40 ludzi do jednego. Na wagonach żandarmy krejdą wypisali. Idut moskalofili zradnyky. 15 września. Pociąg ruszać z miścia, pak staje na każdej stacji. Takoj wsiady stryczat nas miejscowe naselinia i proklinat. Jakisa stara żinka, trymajuczy w rukach molitwennyk z koralikami, besiduje do susitky. Słuchaj, Maryś, ja taka delikatna, kury sama nie zotnu, ale toho popa w wagonie rizałabym po kawalczyku. Chtosy zaczął metaty to nas piską i papieryskami. Wzriłszy toto, żandarm zaper wagonowo dweri i pociach dyrgnął z miścia. Przyjeżdżamy do miścia Żywiec, to sam obrazok. ime własne zapasy, kupleny w gorlyciach, ta z umirą, adże ne znamy, jak dołho pryde nam byty w dorozi. 16 wereśnia. Ichamy czeres uhry. Nesterpna speka. W zapertym wagoni straszenni duszno, bo nas w nim duże, a otwieraty dweri zakazano. Dekotru z nas leżad na pidłozi mało żuwo. Spochwatywszy się, że mam seret swoich riczy wodu do połkania zubił, wyny mam ją, niucham i daju poniuchaty od ciudur kotowy zo żdyni. Toto nas dakus odświżat. Alem żandarm otworył na chwilku dweri żadnistiu, slyme się chwatyty pełnyma grudmy świeżego powitria. Lycia naszy czerwony, a oczy od duchoty wytryszczeny na werch. 17 wereśnia, czetwer. Jak lempotiach sperać się nada jaki stancyi, doraz żandarmy oświadamlajut miejscowe naselinia, koho ony wezut. Żandarmy otwierajut wagonowo dweri, wurma naroda uż nas żde, kylne i takoj żada do wydaty nas. Ktosy z hurmy powił, że seryd nas nachodzi się profesor ruskoho uniwersytetu. Ja się wśmichnął na totu odzyłku, zaż to hurma naczała metaty do nia kaminiu. Kiedyby żandarmy ne wstygły zaperty dweri, mogłyby nia i zabyty. Na następni stacji hurma kategorycznie żadała o wydaty nas dla samosudu. Mołczymy i sprijatałszy się w głubyni wagona, z trepetą wyczekujemy nechybnej smerty. Ta na nasze szczęścia potiach ruszat i żandarmy zaperajut dweri. 18 wereśnia, piatnycia. O 10 godyni noczy prybowamy do miasta Graz w Sztyryi, pak do Abtisendorfu i Karlhofu. Na stacji striczają nas żołnierze Stalerhowskiego łagru. Sformowawszy nas w riady po czetwero, nakazali iti za sobą. Przy śwityczach idemy pisze do łagru, pit udaramy kolb i bokanczył, po pleczach idę popadę. Iduczy poprymi Dymitry Kaczor z Bodakiu otrymał micny udar kolbom, stysnął zuby, idę dalej. Ta od micnego bolu slezy wkazali się mu w oczach. Nasz transport rozdzielają do polowych celtowych szater, w jakich po seredyni i po bokach nachodzi się po paru około tył sołomu. Spaty możlem siliaczy, operajuczy się o okołot. Dekotry z nas, barz zmuczeny, zasyplają w takim położeniu. Na naszą prośbę pozwoleno nam wychodzić z szatra za potrzebą, ta w towarzystwie żołnierzy i na bar skorotko. Nie moż było schosnuwaty dla tej konieczności nycz ponad minutu. Pid za horozą udarił kolbom, a to i dżgnienia bagnetom. Skoro staty z toho pozwolenia mogły lem dekotry z nas, bo lemż to 2 godziny czetwerym ludziom moż było wojty za potrzebą. O dwoizdu z Gorlic na ilu my warenoho. Dojdamy ostatk wziatych zapasił. 19 wereśnia, sobota. Isty ne dajut, kiedy dach to z nas maje kawalczyk chliba, dzielić się z druhyma. Łagier nasz, rozbyty na szeroki piszczasty riunyni, to 10 męższych szater i 1 wielkie. Nasz transport był, zdaje się, 2, bo czas szater była już zaniata przez jakiś ludy. Wartowo były wykluczno nimciamy, posługowali się prostonarodną besidą Sztyryi, tak, że i inteligentu z trudem ich rozumili, a prosty ruski naród, który znał lemkiusku besidu, nehoden był zrozumity nycz. Proto i dochodziło do częstych nieporozumień,
8: kotry kinczyli się często wyzwyskamy i pobojamy ze strony strażu. 20 września, niedziela. Wieczór starszy wartowy przeniósł nas do wielkiego szatra. Nid w nim sołomy, przyszło spaty na hołi zemly. Zacepenili my od zimna. Wańko Werbycki zoszył zruczny kamiszok na swojej ryczy. Terpymy hołot. 21 września. W szatry stryczam Stefana Tumińskiego, dawnego znajomego, z którym byłem na stancji w Bronisławu i Teofili Krzysztofikowskich w Jaśli. O 10 godzinie rano pierwszy raz otrzymujemy chleb, a o 5 po południu pęcaku. 22 września. Pierwsze śniadania. Wizyta doktoria. Dają nam lekarstwa i daku z sołomy, którą rozdzielili medże nas cymer komendanty. Komendanty szatra. Czytała Olena Duć. Do talerchowskiego łagru zaperano przede wszystkim wysoko oświeczoną inteligencję. Świaszczenników, jurystów, doktoriów, pismenników, sospilnych i politycznych diaczów. Spośród najbardziej znanych lemkiuskich wiaźniów Talerhofu może wymienity odciacha w ryjłach na Tyszczaka, zamuczonego w wideńskiej tjurmie w 1916 roku, odcia Teofila Kaczmarczuka, jednego z osnowateli Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, odcia Dymitrija Holaka, ministra wnętrznych spraw Republiki, odcia Wasyla Kurylu, ministra zagranicznych spraw Republiki, odcia Mykołaja Maleniaka, który wmarł w Talerhofie 2 lutego 1915 roku, odcia Wasyla Maściucha, pierwszego administratora apostolskiej administracji Lemkołyny, Tyta Myszkowskiego, odcia Joana Prysłopskiego, odcia Romana Prysłopskiego, Jarosława Kaczmarczyka, premiera Uriadu Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, Teofila Kurylu, Mykołaja Romosiaka, ministra rolnictwa w Uriadzie Republiki, Symeona Pyża, Metodyja Trochanowskiego, Dymitryja Wysłockiego, Michała Nesteraka, który zginął na italiańskim froncie prawdopodobnie w sierpniu 1916 roku. Listu może dopełnyty o personu, który nie wstygnuli byty w Talerhofie, bo zamordowany był jeszcze na Lemkołyni. Otec Maksym Sandowicz, otec Petro Sandowicz wraz z synem, czy członem rodziny Kaczmarczyków. Zapraszamy do wysłuchania wersza napisanego w cześć odcia Maksyma przez talerchowskiego wiaźnia Michała Nesteraka.
9: Michał Nesterak, pamiaty odcia Sandowicza. Do tebe pisłał kulu smertnu, pidłej, żażduczej krwy wrach. Wiazny ci brudni i nesterpni. Ty, neznajuczysz to strach, w spokoju oczy niósł wysoko, wkrytej terniołym łęciom sławy. Zapit szeptanym, złym wyrokom, zradnykom był jest dla derżawy. Ty molił jesia szczyro Bohu, za tych, szto skule kajdanamy. Życiu postelił jest do rohu, lemczesnym słowom i diłamy. Tebe agentom woroch zwał, i możesz mańku prawdy mał, adże luboły ty nie dzielił jednako dla ciłoho świta, ty pożertwował młodist syły, witczyźni nużdom opołyti. Czytała Hancia Szmajda.
8: Austrojsko własty po podpowiedziach swoich sojuzników wysyłali tam często ciło rodyny. Moż tu prywesty klany Kaczmarczukił, Kuryłił, Sandowyczył, Węgrynowyczył. Ale bodaj najbardziej oddajuczym tragiczną dolu poniewolonych w Talerhofie
10: jest premier rodziny Hnatyszakiw. Na początku Wielkiej Wojny, 3 sierpnia augusta 1914 roku, otec Hnatyszak był aresztowany i wiazneny najpierw w Nowym Sączu i Krakowie, pak przeneseny do koncentracyjnego łagru w Talerhofie. Do Wiedna z nim w 1914 roku aresztowane były jego dzieci. Aleksander, 24 roku, student weterynarii, który był ciężko pobyty w czas transportu. Teodor, 25 roku, jurysta, wjazneny najpierw w Sanczu, potem w Wadowyciach, pobyty w czas transportu do łagru w Talerhofie. Orest, 27 roku, doktor jurysta, który na cały rok wiął kancelarię w Lisku, przysłużony na śmiertną karę jak rosyjski szpion, wjazneny w Talerhofie. Dziewka Olga, aresztowana w Sanczu, pierwszy raz 30 sierpnia 1914 roku, kiedy przyszła odwiedzić niania w areszcie, skoro zwolniona z więzienia, ale zaś aresztowana w czerwcu 1915 roku do Wiedna ze swoją siostrą Marią i obi osadzany w Talerhofie. Do Wiedna z Orestem Hnatyszakom w łagrze poniewolona była jego żena Teodora Hnatyszak z domu Marków i maleńki syn Borys Hnatyszak. Konstaboru i uwiaźnienia nie przeżył otec, Gawryju Hnatyszak, wmarł w austryjskiej tiurmie w Widny 29 czerwca 1916 roku i jego syn Teodor wmarł 30 kwietnia 1916 roku na dwa dni do zakończenia swojego procesu przed wojskowym sądem w austryjskiej tiurmie w Widny.
11: Michał Nesterak, Pizryj. Smodrle, podorozi, kajdanare znacza trzlit, ta w zwątpieniu, ta w trwozi, proklinając ciły świt. Pizryj, podorozi, śpioni u szytkich według tam, życia ich już na porozi, kracza do drony znanych stran. Smodrle, tam żandarmy, 26 skowale róg, włoscy telił ich w kazarmy, według ceret ciężkich mógł. Prizry le, o tam, za nima, kił korzeńskich i demar, jak dzonkami uszczornyma, o te rajut sierpnia spar. Po wiazneciach, po berłochach, miścia dost dla wszystkich nas, w ten i w noczy, po dorochach, nese się kajdanił briask. Czytał Jakub Tutko.
10: Talentliwy poeta z Muszynki, Michał Nesterak zaczął pisać wersy już w gimnazji, kiedy mieszkał w sandeckiej ruskiej bursi. Na żal, znany są dla jego talerhowskie twory, które po zakończeniu wojny opublikował jego przyjaciel, gorlicki bursak Symeon Pusz. Posłuchajmy napisanej w 1915 roku poemy Zbiszenist.
12: Michał Nesterak, Zbiszenist. Przyrody krasą zachoplenej, w osinnej, predweczerny czas, pleczamy do szater odwernenej, jakbym się stydał, bracia, was. Stojał jem smutny, nimy, sam. Daleko bars od szczęścia bram. Tak było cicho, jak w mochyli. Powirte, żal mi, sztom ne wsyli. Przyrody krasy, peredaty odmaluwaty, wirno wam. Jakże ja prachnął pochodżaty, porach, lisach, tamtych, tam. Szto niedaleko peredo mną, pnut się wysoko i dostojno. Jakże ja прахнув хет там, з верхів, тих височезних, чудних гір, звернути до вітчизни зір. Де сни м'я несут, душа перхат. На білих скалах гордих Альп хтів їм почути своїх ніг, жебим вітчизну цілу міг обняти оком вшир і вдаль, видіти рідні мої гори, ліси, полани, дал, простори. Сонце червоне, аж криваве, сідат на темний чорний ліс. Щораз смутніше уж я з нами пращат на цілу довху ніч. Меджи конарьом лем-желем промінчі нам остатні шле на сон градуший, сон пакісний. І ще остатком злата блисне, і ще раз пізрит на тот світ, і скриє ся, і уж хо ніт. І землю нічка оповила. А я боячи ся, же дах то дівича, дай ме на то мила, поетом може м'я назвати, одраз їм верну до бараку, прахнінням марним волу дати. Дорохи, може ви сте хтіли почути од м'я, як тот наш лахровий мерзкий сходив час, та мі уж так ся оприкрили бесіди, котрим кінця ніт, що я уж радше власний світ на тій смердячій узкій причі посередництвом снів прикличу. Лежу і скоро засну я, хоч примі такий шум і хрялк, о, як солодкий сон чудесний мене колисав і полонив. Та раптом, що то за верески? Кід їм отворив очі сонни, роздираючий серце крик потряс збудженим по моїм тілом, якбим в трепеті страшним конав. Селанин єден, що за гріх? Підрізав гортан в кров цілий, в держачій руці ніж бахняний, а при ним сусідове лікар, шамотанина, йойки, крики. З тим селянином ми ся знали, адже він з моїх рідних сторін. Чом же на себе двигнув руку? Може в уяві сонні хворий взрів зраду своєї любої жени, і думка повзла чорним круком до хвил тих гірких, незбахнених, коли то вона, стрічаючи з усмішком ясną в уст кутиках, облудне шмарит му пізеріння до щирих очі, не знаючи. Як переживав в німим крику біль, стид, погорду, понижиня, а бити може мисель страшна підповзла гумі, ніби змий, та віри дати не хцу і на осудження душі власної. Пак зійшло пару дни лагрових, і він уж почув ся міцніший, та слово шептом лем промовив, і стати з причинем їх іще, мучили го ночами мари, вощні то плакав, то ся сварив, але бесіди той значення поняти нихто не був годен. Де лежить його мар причина? Пошто і кади сон га водит? Колиси в ден похідний, ясний, kiedy wjaźni wyszły na dwir z szater, z chłorym jem chciał by sidłowaty. Ale co z toho? Tak jak zawsze, win tu posmotrił lem na mene. Opowiadaty jem mu zaczął. O rytnym seli, o niewoli, o naszej niezawodnej doli. Tak przy spowidy mi choriaci prosił jem joho peredaty. Jaki życiowy ciężki krest kazał mu w tej dolini slez ruku na sebe pidwychaty. I dywo, takoj się ożywił. Zo smutką pizrył mi do oczy i swoją powieść tak rozpoczął. Był jem zawita, a czy znate? Tam w rytnym seli, tam w Karpatach i z hitni żył jem ze wszystkim. Małżenu, dity, dobre imię i od naroda był lubleny. Za to w tajemnici jem ich zachnął. Mochyły prydbał im studeny. Sam sebe schubył, stupnął w bachno. Dnes wydżu sebe na tym świti, medże duszamy straczenyma. Muchy nechoden jem sterpity. Ohen mja palet bil pronymat. Był serpen. Desy o północy w mene zjawili się żandarmy. Nemichiem sebe peremoczy. Jak it z ust pouzli słowa marny i wydał jem niewinnych ludy, susidił dobrych, duże z nich. Dnes tu się muczyt, zdraula hubyt, wnóżdi prowodyt swoje dny. A ja się zwywam w smertnym bolu, ne w syli toho jem poniaty. Jak razem morzu tu stradaty z ludmi, szto w swojej twerdi woli chodny bez strachu życia daty. Ne morzu z nima prebywaty, w sesie mi wydyt, szto mi susit, szto bidy tiłko perejty musił, tot dajmy na to z prawej strony, szto w synoczamy spyt spokini, tak je od mene oddalenej, jak werszok od moczarnoj riuni. Cy jak od prawdy sny daleky, joho hospodnia lubą plekat, win czystej, taki już ostane. Ja w czorni knyzi zapisanej, ja wraham służył, ale to nie wratowało mnie od bidy. Ino doucha, uż eskorta, mene wraz z tym, aż tom ich wydał, pit bachnetamy w świt pochnała. Bezsylnej, jak chrobaczok małej, szist tyżny z powitowej tiurmi, sidył jem złobu skrywajuczy i chnił, i żal, i bil pekuczy. Pro duszu pidł rozum durny, do talerchowu proklatoho, trafił jem tu i terplu muky. Wse bilsze ludzkie sotworinie poniatyne je w sylitoho. O, kieby znał, jak czornym krukom muczat miasonny prywydżynia, jak wodne w noczy pryzrak smerty od życia czekat życie żartwy. Oj, co się dzieje, cy nie wydysz? Win szeptom tychym dalsze chwarył. Wojenny zobrał się tam sud, żandarmy według zasu sidił. Sztyjoch, do kajdan ich skowali, a stojat prosto, nimoż dud, bez strachu smotriat wsudił oczy. A naś widania jednym słowom odpowiadają tupo, obczo. Hordy na wszystko już hotowy, o maty rytna na ulicy, Żydy kamieniom meczut w nich, Polaky rozwsteczeny kryczat. Na hak zdrajcami, wieszać ich. One idut tu do mene. storze win dumam nawyczenej, cy w śni choriaczci może biłej, tak pesiduje peremina. Obniała joho w jednej chwili straszennej, chryznej wyraz lycia, dwych ruky padat na kolina i błahat nebesnoho widcia. O ty przyrody, stworytelu, wysłuchaj, proszę toj molitwy, świta wsemudry prawytelu, ty joho mukam konec pryklicz. Leży dwin chłory na sołomi, w choriaczci wielki szepcze szczosy o swoim seli, rytnym domi i o litoczkach hołych, bosych. Och, jakże joho nużda zżerat, jak marny, blidy, to już koniec. Ty, Boże, moje życie pones, nie czekaj, zaber winusz chmerat. A ja, ubijca, dalsze horiu, tworcza, ty chuchy i nastradania, molitwy moje i błahania, ty nie chcesz mene? Tołdy, zorwu ja z tobą zawid, sam sebe neczystym syłam w ruky dam. Ony pomożą mi pomstyty, dijania pidły złych germanił, neszczasnu dolu i kajdany, jak uż nechcu się molity, jak duch neczysty i seret duchił, na wszytko, szto popry mi huchi. Ostawaj uż na wiki, druże, wydżu na dości tebe nesud w mochyłu pit sosnowej lis. Ty uż spokojnej, tobi służat anhelskie czyny na nebesach, a ja straczenej, chrysznej bis. Idhet, nycz nechwar, nebesiduj, ne słucham, ne smodr, że na mene zorom prestraszenym ja tisz idu, carynkę, łuch, zelen lisy. Mojoj zemleczkę, rytna kraso, uż ja się wam ne potiszu, uż oczy na was ne ponesu. Jakże daleko ty od mene, storinko rytna, mojej kraju, jak się za jedno w tia wzerajut sny duszy mojej rozżalenoj. O, tak straszny ack muk, jak w serce płamień świdomosty, szto ne mynuła uż rozłuka z witczyzną myłą do wiczności. Cy je na świti druhy i dach to tak pidły, jak ja jem ostał, żeby w nym bolist taka rosła, żeby tak terpił, jak ledaszto, wyradny i błudny syn naroda. Praszczajte, dity, żeno luba, ja bilsze żyty uż ne hoczu, uż ne dla mene jest swoboda. Predomną bestna, temna chubin, tam moje miste, tam i skoczu, poleczu w wicznisty duchi u kraj. Perestał, zamok i szerokim, bolisnym zorom kruch zatoczył, jakby bars z trochym uż wyrokom i na potuplinia osudzonej i piszą, jak w tym jawu noczy ku swomu miściu swojej teny. Prebacz, drogi czytatelu, to ne poczujesz uż od mene slił neszczesnyka, joho skarchy. Adże ne wynen jany pero, tomuż to chmerat nezbachnenym, dopowim tilkolem, win bidnej, zrozuma zyszą stradajuczy, iszcze dny paru nezawydnych pożył i wirte, chmerajuczy błahał, żeby mu tworec prostył, nieszczesna żertwa zbisze nosty. Talerhof, 1915 rok. Czytała Monika Tylawska.
3: Bywszy talerhowci, choć z ciężkoma doświadczeniami na pleczach, po wielkiej wojnie wzięli się na nowo za organizację rusyńskiego życia na piłnicznym boku Karpat.
13: Велох з них було при початках Руської Народної Республіки лемків, за котру були потім переслідувані, а пак діяли в общоруском просторі, входячи в склад карпаторуських рад Пряшівської Руси. Част емігрувала до З'єднаних Штатів Америки, там діючи на Хосен Русинів. 20-ліття помежі війнами принесло моментальний спокій. Але русинська гегенна 20-го століття мала своє продовження в час Другої світової війни, з єдної сторони завдяки союзникам, лем тепер під крилами нацистів від хітлерівського окупанта, а з другої – комуністичного режиму. Потім русинський нарід страдав з причини переселінь і виселінь, що на кінець принесло понад 40 років вольняття з-під права і неприсутності в публічному просторі в комуністичних державах Центральної Європи. Послухаймо ще одного фрагменту релації з талерговського табору, записану прес Симеона Пужа.
14: Симеон Пуж, горлицький бурсак. Іде гулі пшому. Dla tych, co ostale przy życiu, diła pomaleńkę zaczęły i ty guli pszomu. To znaczy, iszło guli pszomu w porównaniu z tym, co było poprzednio. Pozwolili nam chodzić do kantyny, kupyty mołoka, chliba. Kto mał groszy, mich żyty lipsze.

0: Pieszczynia. Żinoczy barak. Tu były już i kantyny, sklepyki, gdzie można było kupić wsiaku pożywu i różne inne produkty. Talerchowski łagier przeznaczony był dla haleckich rusofylów, ale traflali tam też Ukraińcy i Polacy. Procent ich był niski, ale na wszyscy siaczy wjaznanych wszystko jedno. Naszło się ich paru sotok. Ukraińców było bilsze jak Polaków. Jak one trafili do Talerhofu, trudno było wyjaśnić. Same one narikali na fałszywe donosy swoich osobistych nieprzyjaciół i na brak poriadku, co carył przy obstuplaniu austryjskich wojsk. Były i takie przypadki, że przyszedł taki ukraiński panok ku żandarmam czy żołnierzom Judyty na Moskofiliu, a trafił na jakoho żandarma Czecha. Tołdy to na roką wziął najpierwsze samochód do nositela i zagnał go do talerchowskiego transportu. A tam w Haleczyni i po tym po drodze nie było możliwości oprawdaty się, a niech to nie chciał słuchaty. Tak dost duże zażertych austryjskich Ukraińców trafiło do Talerhofu, choć one duszą były oddane Austrii. Ta w nowych barakach, kiedy już Wilno było pisate, one skoro ustanowili związek z ukraińskimi komitetami i ukraińskimi posłami w Widny i zaczęli wychodzić na swobodę. Pokiel siedzili z nami, to i w Talerhofie zanimali się swoim prywycznym diłom, donosami. Podsłuchowali, kto to besiduje i pisali donosy. Tak zaczęli się przesłuchania, ścigania protokołu. My się skoro nauczyli, że trzeba się stereczy swobodno wypowiadać swoje myśli w prysutności mało znanych ludzi. Kiedy ich wypuszczali na swobodę, my się radowali, że męża będzie donosytele. Późniejsze, to też to ostale, otrzymali instrukcję spisywać wszystkich Ukraińców w łagry. Każdy mógł teper zapisać się na ukraińsku listu i wyjść na swobodę. Do tego przyszła jeszcze groszowa zapomoga. Ukraińcy otrzymywali groszy od swoich komitetów w Widny, które rozumie się, byli na utrzymaniu austryjskiego prawitelstwa i dawali pomoc Ukraińcom w Talerhofie, to znaczy wszystkim, którzy zapisali się na ukraińsku listu. Ale taka była zawziętość z naszych ludy i taka nienawiść do donosycieli, że z naszego gorlickiego transportu nikt nie dał sobie zapisać na to tu ukraińsku listu. Czytała Warwara Duć.
1: Несмотрячу на тернисту історію, численні переслідування, гнубління і діяння вражих сил, наш нарід вказався сильний, не пропав і дале турват.

0: Jak bohać byka za sucucu. Żył w jednym seli kolo Bardejova bohać, mał win syna Slavka. Chłopiec choć był biedny, znał wszystko zrobić. A i w głowie, jak ludzie powiedali, myszy mu nie biegali. Toto nie moż było powiści o synowie bohacza, którego nie bez przyczyny nazywali Bortačkom. Prišov raz k Slavkove i prosiť ho. Naučňa pišťalka robiti. Nevedeš, že kormlju chudobu, braneca Slavko. Prošu, neustupljuje Bortačok. Dobri. Nauču, ale pozeraj dobri, bo jak sa ne naučiš, ta ti ucha poobrovam. Tak začal ho učiti, a Bortačok stojiť i len očame klipkať. Nazlostiv sa Slavko. Skorše nauču sviňu balči tancovati, jak tebe pišalko robiti. Cilu to tu besidu sluchav z boku tot bohač. Ceganeš, sviňu tancovati ne naučiš, povidať. A jak by net, jak jem služu v misti, voučiv jem capa za ďaka. Do dny spívať u cerkve. No dobri, čuduje sa bohač, mi ďaka ne treba. Ale chotiv bym mati svojho sudcu. Mam teper veľo procesiv, ta bym ich może wyhrał. Ci ne wyučil bez moho byka na sudcu. Vedeť Slavko, že gazdove rozum chobuje, i hvareť, dobri, ale musete mi toho byka dati na nauku až na 3 roky. Pan súhlasil. A Slavko vzal byka, taj prodal ho na mňaso. Za grosze kupil sobie skoro na bočkoro i polotna na šmaťa. A po roku sa pan prosiť, jak sa jeho byk učiť. Ej, hovoriť Slavko, vin už neprostý byčok, a pan byčok. Vodiť sa s panami po misti, tamu treba grosze na oblečenia, obutia i do teatru by možno rád pišol. Poškriabal sa pán za uchom, vyťahnul desátku z budeliara. Ne bude predsi k svomu bočkové hrošo na nauku sanovati. Vernul sa Slavko do milu i na druhý rik zrobil toto same. Ale čas letil i tretí rik nauka boka sa skinčil. A tu pán zachotil svojho učeného boka viditi. Dobrý gazdo, pídeme do Bardejova. Kolo magistrátu stojí dym, tam žije váš sudca byk. Prešol pán, zadúrkal fajni i prosiť sa. Ci, tu je pán sudca byk? Tu je, ale nekoho neprejímať, bo obiduje. Oho, ale mene prejme. I pchať sa pán do chyže, kde za stolom sedeť tučne jak paca sudca. To by chlopeš ta treba, zrečal na ňoho. Oj, a si to nepamiataš, byčku mý, jak ja ťa kormil, dával jem ti sily za ty, vodu zo studni nosil, što zabil jes?
1: Marš mi z oči,
0: vareť sudca. No, ne підскакуй, бичку, повідає богач, бо тя візьму і прив'яжу назад к жолобу. Суця аж зозеленів від злости.
1: Шандаре, зв'яжте того хлопа і заприте на 3 тижні до пивниці за образу гонору.
0: По 3 тижнях вернувся богач, а люди са го просять. Та як? Як життя прияв твій учений бочок?
1: Ах, же бо здох, забурчав попідніс богач. Я му говорю, бочку, а він мене бух по посочку.
2: Передзим'я, мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дни, сивіють душу старі мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах михав сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

Dobrý večer, vitajte druhé sluchače LEM FM z tej strany Severian Kosovskoj. No i keď ste zaučili otipory v sobotu Radio Tok, znači toto, že čujete audiciju o domaš. Dneska máme 5. den verešňa subotne vysúvania Radia LEM FM. No i ja sa tišu na toto striču s vami poprše za to, že čujeme sa po vakaciách, po druhé proto tiež, že no už to raz barže budeme vchodit v tot ošinný čas, až to za tým ide. To ty naše večery, tiež víkendové večery budú nám sa doužiti, no i to tiež nadíju sa dobrá nahoda dla vás, že by ste posłuchali sobie audycji Domasz w radiu LEM FM. Drodzy słuchacze, tak że dumam, że przez godzinę do 21 sobie fajną muzykę poczujecie. No i okrem tego postaram się takie fajne, ciekawe informacje wam oczywidno opowiedzieć.

Cygany grali cudowo na Rusia. O, prekrasno. Muzyka była cygańska, to żebym słuchał. Nie tak gnezdko to troszkę pod czorta warta. Słuchaj, je. Nem tak grali, że jo, i za że się na nim ta grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi $1000, niech to o tym nie wspominał, żeby żył.

Odomasz. Wertam głowam ta audycja Odomasz. Drodzy słuchacze, ciszu się, że to ta audycja Odomasz czujecie w LEM FM, nelem w tym internetowym wysyłaniu, ale tak i w tym tradycyjnym, poriadnym naszym lemkiewskim radyju. Został po w Gorlyciach 106 i 6, Polkowyci 103 i Wisem. I jak ste pełno już wczera w Zrile na portale LEM FM, Weducza Stowarzyszenia Ruska Brusa w Gorlyciach, probaczte, Natalia Małecka-Nowak napisała, że LEM FM ma dalszą koncesję na następnych 10 roków. To znaczy, Lemtiłko, że przez następnych 10 roków, przynajmniej 10 roków, będziecie mogli czuć w radiu LEM FM Nadiusia i audycję Odomasz, ale też i inne wszystkie peredacze, jakie dla was każdego dnia nasze redaktory rychtują. Także przeczytajcie sobie to tekst. Najważniejsze jest to, że to tu koncesję mamy przedłużoną, co znaczy, że będziemy dalsze w efirie wysyłać, bisidować do was po lemkiewsku, żebyśmy to nasz język, naszą rodną lemkiewską besidu jak raz i w tot sposób przez radio promuwali, plekali tak, żeby ona furt była żywa i dla was czynna.

Witam do Was, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie. Z tej strony Seweryan Kosowski, kto się do nas aż teraz douczył. Tak, przypominam, że czujecie audycję o domasz w radiu LEM FM w sobotu 5 września 2026 roku.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurczynało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

0: Lemzo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znym to sobie dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lemzo studiji radija Ruskoj Bursi.

Do rozpacze przyszła pora na to, żeby zme sobie powile dobranić, taki to roblu, hodyna już pizna, już takoj ćma, nyczny, widno. No a dnešnie audycujem dla was wysyłał z mobilnego studia w Krakowi. No a w tyżny, roboczym tyżny, proszę was kraśni posłuchaty audycyju Tri Świty, jako witał rogi w czetwer. Mam przyjemność realizowaty pro was, a to bude audycja zo studia we Wrocławiu. Za hneskę wam kraśni dziękuję Seweryn Kosowskiej. Majte się szumni, dobranicz i fajnoj wam zaran niedileńkę.

pisze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Klem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Klem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.